sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy.

0: 10-10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję środowiskową dotyczącą projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w

W Polsce orzeczenie potwierdza prawidłowość prowadzonego procesu inwestycyjnego. Decyzja środowiskowa dla inwestycji została wydana po przeprowadzeniu wieloletnich szczegółowych analiz oraz jednej z najbardziej kompleksowych procedur środowiskowych realizowanych w Polsce. Przygotowany w jej ramach raport środowiskowy określił warunki budowy i eksploatacji elektrowni oraz potwierdził możliwość realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. W swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił stanowisko generalnego dyrektora ochrony środowiska i potwierdził, że raport spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Jak mówi wiceprezes zarządu PEI Bogumiła Ożarska-Karbowiak, orzeczenie stanowi kolejne potwierdzenie, że przygotowana przez nas dokumentacja jest rzetelna, a inwestycja jest prowadzona w oparciu o wiedzę ekspercką, rygorystyczne procedury i wymogi. Znajduje to też potwierdzenie w ponownych ocenach oddziaływania na środowisko, które sukcesywnie realizujemy w ramach kolejnych decyzji administracyjnych, cały czas badając i minimalizując wpływ naszej inwestycji na otoczenie tam, gdzie jest to możliwe. WSA zwrócił uwagę na niespotykaną dotychczas w Polsce skalę inwestycji oraz wskazał, że raport środowiskowy oraz sporządzane raporty z ponownej oceny oddziaływania na środowisko nie są porównywalne z żadnym dotychczasowym materiałem dowodowym tego rodzaju. Materiał liczący 19 tysięcy stron obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące inwentaryzacji i modelowania oraz wszystkie najistotniejsze kwestie środowiskowe. Wejherowscy policjanci pochylili się nad bezpieczną jazdą na hulajnogach i rowerach. Tym razem chodzi o kaski. Kilka dni temu policjanci wejherowskiej drogówki jadąc ulicą Sucharskiego w Wejherowie zwrócili uwagę na dwóch chłopców poruszających się hulajnogami elektrycznymi. Hulajnogi były wypożyczone na minuty, a chłopcy jechali bez kasków ochronnych. Funkcjonariusze podjęli interwencję i ich wylegitymowali, potwierdzając swoje przypuszczenia, że obaj nie ukończyli jeszcze 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia podczas korzystania z hulajnogi elektrycznej ma obowiązek korzystania z kasku ochronnego. W tym przypadku policjanci przeprowadzili z chłopcami rozmowę, przypominając im zasady bezpiecznego poruszania się i wyjaśniając, dlaczego kask jest ważnym elementem wyposażenia. Na miejsce została wezwana również mama chłopców. W związku z brakiem wymaganych kasków została ukarana 2 mandatami. Modernizacja linii kolejowej nr 202 może otworzyć możliwość zachowania ruchu samochodowego na ulicy 12 Marca w Wejherowie. Właśnie tego dotyczył apel wejherowski Rady Miejskiej skierowany do władz powiatu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy 12 Marca z linią kolejową nr 202, która ma zostać zmodernizowana na odcinku Gdynia-Chylonia-Lęborg. Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2017 roku istniejący przejazd kolejowo-drogowy miał zostać zlikwidowany. W jego miejscu planowano budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych pod torami. Pojawiła się możliwość realizacji rozwiązania szerszego wiaduktu kolejowego, pod którym zachowany zostałby przejazd drogowy. Inwestycja miałaby obejmować także ciąg pieszo-rowerowy oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i uzbrojenie podziemne. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że obecna modernizacja linii kolejowej jest szansą na stworzenie rozwiązania korzystniejszego dla lokalnego układu komunikacyjnego. Miasto podkreśla, że ulica 12 Marca jest drogą powiatową, ale korzystają z niej nie tylko mieszkańcy Wejherowa, lecz także mieszkańcy innych miejscowości powiatu. Według Rady Miasta wartość kluczowych inwestycji drogowych realizowanych przez Wejherowo w ostatnich latach sięgnęła blisko 200 milionów złotych. Wejherowscy mundurowi spotkali się z uczniami. Tematem były hejt, przemoc i cyberprzemoc. Spotkania skierowane były do uczniów klas 6, 7 i 8. Rozmowy miały charakter edukacyjny i profilaktyczny. Policjantki poruszały tematy, które są bliskie młodym ludziom i z którymi mogą spotkać się zarówno w szkole, w domu, jak i w internecie. Dużo uwagi poświęcono przemocy, w tym również przemocy fizycznej i psychicznej. Rozmawiano o hejcie i cyberprzemocy, a także o stalkingu i zachowaniach, które mogą być dla drugiej osoby źródłem strachu, presji czy poczucia zagrożenia. Policjantki wyjaśniały młodzieży, jak wygląda dalsza droga takiej sprawy. W zależności od jej charakteru i okoliczności policja podejmuje odpowiednie czynności, a sprawa może trafić do sądu. Tam mogą zostać zastosowane środki przewidziane wobec nieletnich, m.in. nadzór prokuratora lub inne środki adekwatne do sytuacji. Ważnym elementem rozmów było również przypomnienie młodym ludziom, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie. Jak zaznacza policja, rozmowa, szukanie pomocy u rodzica, nauczyciela, pedagoga, psychologa czy policjanta nie jest powodem do wstydu. Czasem jedna właściwa reakcja może zatrzymać przemoc, zanim wyrządzi komuś jeszcze większą krzywdę. Biblioteczny speed dating wraca do stacji Kultura w Rumi. Wydarzenie już na początku przyszłego miesiąca. Spotkanie odbędzie się 9 października o godzinie 19 w stacji Kultura przy ulicy Starowiejskiej 2 na dworcu PKP w Rumi. Uczestnicy odbywają serię krótkich 5-minutowych rozmów. Po każdej z nich zaznaczają
wystarczają na formularzu o

0: osoby, które wzbudziły ich zainteresowanie. Jeśli wybór jest wzajemny, organizatorzy po wydarzeniu przekazują zainteresowanym dane kontaktowe. Aby wziąć udział w bibliotecznym speed datingu, trzeba mieć od 35 do 50 lat, być singlem i wcześniej się zgłosić. Zapisy prowadzone są mailowo pod adresem zapisy@bibliotekarumia.pl. Więcej o tej inicjatywie przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Uwaga kierowcy, w kolejnych tygodniach września na rozbudowywanym odcinku ulicy Wiczyńskiej w Gdyni planowane jest układanie warstwy ścieralnej na poszczególnych fragmentach jezdni. W związku z pracami pojawią się utrudnienia. W dniach 17-18 września na odcinku od Niemotowa do ronda Jana Kazimierza realizowane będą prace związane z układaniem warstw ścieralnych. Dodatkowo w dniu 17 września od 7 do 17 prace od rejonu gazowni do sklepu. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. Dojazd do sklepu w tym dniu będzie można prowadzić od strony ulicy Fregatowej. W dniu 18 września również od 7 do 17 prace od omawianego sklepu do ronda Fregatowa. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. Z kolei dojazd do sklepu w tym dniu będzie odbywać się od strony Niemotowa. W dniu 26 września prace na odcinku od ulicy Jana Kazimierza do szkoły podstawowej nr 37. Brak będzie przejazdu od godziny 7 do 17. Dostęp od ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. W tym dniu dostęp do całego rozbudowywanego fragmentu ulicy Wiczyńskiej nie będzie możliwy. Ograniczone jedynie do soboty objazdy zgodnie z organizacją ruchu, jak przy całkowitym zamknięciu tego obszaru. W zakresie budowy drogi rowerowej oraz modernizacji pętli przystanków autobusowych inwestycja jest współfinansowana w ramach projektu Rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu w Gdyni, realizowanego z dofinansowaniem Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Kasiupściech, Jaroś, Derdowści. Muera i smątek na łesy górze przegłestomniu, gdzie są brumę piekła. Ci skwinciła tą piosenką, matka zapłakała i uspiony swej córeczce lećka całowała. W końcu sama nad kolebką słodkę so zasnąna, ju bez siły świcą mniesąc, błysa noc zaciona. Wnecą w izbie łyce sieło, ale tej w łegrodze czurny gapę są zlutują i krykają srodze. Jedna sydo są na kryśce i do łek na wzyro, a ty jakby co gydała szerok dzupłe twiro. Ledzą chterny belenawce, błedoj sa zdywało, jakby gapskłe łeciorliści tak prorokowało.
1: Nie płetrzybno wszelkie troska, wszelci narzekani. Jemu włos nie spadnie z głowy, zdrowy doma stanie. Jeśmy nim sokły pisejce, pójdze rozmaice. Łen Kasiupści zwiedzy ze mni ostatne granice. Dalek bandungłe panzele jaci zżyć ci ciary. Tebe młezie jegłe w kuńcu dostale na mare, ale zmyce cię i wyrzucy to, co my zadale. Wnet ty jegłe swej ledze bandą eglądale. Zanim rysą w nowych ruśkach mnie sąc num płekozie i ciorliści ze sejcami doma jubec młezie. Nie potrzebny wszelkie troska, wszelci narzekani. Jemły włos nie spadnie z głowy, zdrowy doma stanie. Tak to, siedząc na gałęze, gapa so krykała, a ciorlińsko nad kłelepką słodkie so drzymała. Ty na samo łekno gapa spuszczała sam w loce i kroknął na:
2: Łedź się, pani, życzę dobry noce!
0: Płetym wzał na ju skrzydła, my trzepat sam po błekach, płet lejcała i zdzinał na wesok gdzieś w obłokach. I lejcała dalek, dalek, jaś do łeny wiezi, chturno to na łesy górze przegłestomniu lezi. Tam trzy razy całą górą w kłeło oblecała i trzy razy przerazlewie
2: łetwoż zakrokała.
0: Ty, gdzie z głębłek w łesy górze płew stył straszny hałas, a na wichrzu odtąd dotąd zbłetył sam siałas, w tym sam jęcie, cała góra u mnie napłyłową, a z niej na samiuścim ciupkły co swetykę głową. Ta dechciunkłe była czorno, jak kamianno smęła, z łeny łecie dwa łegnisty wzyrały do kłeła, nad łeseną widać rodzi włosów za to mało, to doch meslec co mezie ta brzadkłe wyglądało. Musią wam a myst powiedzieć, że bez ta wiedzele, że to smątek był wierutny w swoim ziewym cele. Gapa jegłe są nie zlankła, ani nie uciekła, bo i łena była łet tych, co płychłedzą z piekła. To nie była myst prawdziwa gapa jeno muera, co wybigo ledzy duset skłeźd go wieczora. Łena jest mątkowa krewno tak łedgnyta cwierce, bo je córką jego blady pasażer żbice smierce. Ci ją smątek wesle w drogę, gdzie w daleci stronę lejcy jakły gapa, mając skrzydła przesądzony, ale ciej mylką sećk bliżi, jedze na rzesioce, swirtut, swirtut, zawde kwelciem płesusi i błoce. Dziś mnił smątek ją wesłony w ną daleką drogę, aby w noce wemancieła cierlińską niebłegą.
3: No? — Ju nazot? — pito smantek. — Co się tam skurała? Wierą dziś są tweja rejza, na nic num nie zdała.
0: Łena tej ze sobie zdrzuco w sieści gapie pióra i kłebiecą bierze płestac, jakłe pani muera. Płetim ciule pana smantka za karkłe błapuje i słodcimy całunkami stary głe ciestuje.
2: Weboć, weboć, panie starku, że są to nie stało, co przekleństwo wasie zrobić muerze nakazało. Rosimiena twiardym sercu zrobię osa.

0: ankruchłe. Na rozkazy wasie dziso musiałam być głucho. Cieziem przed ciorliści checią późno przelecała. Więc na pierwy ziem do izby bez łekno wyzdrzała. Tam widzała młodą matkę, dzieckę kwelebiącą. Czułam tyś, jak mu nuceła pieśń rozczulającą i szeptała mu ojcu, co sedzi w niewłyli, za to, że są w dół z ziedamy z rubeczku gweli. I śpiewając, weblewała łzami dziecka lica. Tysa i mojej głęka zrosła zdrzenica.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji.

0: i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: piękna.
1: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Reklama.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
5: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Generał wziął ten nozik, lezie baro długi, nie mógł nosec. W furgunie schowa ległe słedzi. Co sa z nim stało, różnie pływi dają łetim. Le nicht kwestno nie wiedzu, ni wnęcias, ni płetim. Dąbrowści rzekł do macka. A te co kweligłe? Z dewesazie te nieryt, z przebycy na sigłe. Miłciś kwasno? Ne wejle, serce ce nie skycie, ciej widzyś łeźłe złoti, srybrzni? Ciej trambycie, pobytka kłestuś kłewsku, trąbił ce na dłucha? Macku, i myślał, że te decht wiąk się mnie zucha. Źle siable nie weznieś i na kłyń nie sadnieś. Będą mi z kolegama wesoło, pić spędześ, zdrowi na płelełona i płelści nadzieje.

Nie, rzekł Maciej. Jem ciu. Widzę, co sam dzieje. Ale panie, dwóch łeźłów raza. Sam jest gniezdy. Hetmun, na bestrim kłeniu pańsku łaska jest. Cesarz wjuldzi błychatir. Gadać o tym wiele. Pamiętam, że puławce moi przyjaciele gdale, czy jej wzrale na dimureira. Jedli płyści, płyściłe trzeba błychatira. Ni Francuza, ani tyś Włocha, ale piasta. Jana abła Józefa, ciemacka. I basta. Łejskłe. Mówią, że płyści. Ale ty wizylirze, sapirze, grenadirze i kanonirze. Wicy ciec je niemieckich zwaftów w tej pełniawie anigle nrydnowich. Kto to ich płejmie prawie? A musia tyś być z wama terci czy tatare, czy sygmatici, co bez błega i wiary. Jusum jem widzu, piałci we wsach napasteją, przychłydylców zzierają, kłysołe plundreją. Cysysz idzie do Młyskwe, daleko to droga. Źle cesysz i głemus, wybrusa bez błega. Jejem ciu, zieju płetpydu, wyklącu biskupi, wszystko to je. Tej Maciej chlebu obmucił w zupie i cię jedł. Nie dokończył ostatniego słowa. Mi w nos pod komu zimą była macka młewa. Młedi zaciele gnieżdżec. Sam za przerwu swyrę. Z głosu przybecni trzecy zaręczony pyrę. Był to rejent. Sum sobie rejenta głosu. Nikt głę nie płeznu. Dotąd płeści seknie nosu. Letery telimena wsindnu białka. Zmusia warenka intercezę. Bezdrzec są kwentusia. Tej sa rejent ryt nie ryt po francusku przebrył. Widzec, że mu frak te się połował odebrył. Stąpił jakby ci płyłknu. Prosto, nierchawły. Jak tryluć, nie smie wezdrzec ni w lewłe, ni w prawłe. Nie wi jak sa pokłenic, gdy mu płodzic ramce. Łęco tak gestę lubił, ramce za pas sadzył. Nie muś pasa, leno sa błeziątku gładzył. Zmerkł z miłka, zjakłestył, ścierwienił samą ramka i ramce łebie schłewu, w jednu tasia frakę. Idzę jakby przez rózdzi, wśród szeptów i drwinków. Wstedził sam za frak, jakby ze stromnych łucinków. Jaś płetku łocie macka i stergnął z błejazni. Maciej, dotąd zrejenta ził w juldzi przyjazni. Teraz zdrok na nigłe strucuł tak łestry i dzeci, że jerynt pradnął, zaczął zapinać knupeci. Był dbę, że Maciej z droka syknie z niegłe zgłupi. Był brzęściele dwa razy wyrzekł głosno głupi. I tak straszno zgłeził sa z rejenta przebranie, że zarył z tyłu od stołu i bez łedwitanie wymknął sa, wlózł na kłenia, wrócił do dwerunka. A tym ciasa rejenta sposobno kłechynka telimena rozmikł widz swojej pesznoty. Łeblek od stopów do głów, młode ters belnotę. Jak umiała sycienka, ja ci strój na głowie, daremno pisac. Pióro tegłe nie wypływi. Wiera pauzel, byłe dłu te tiule, ptifenie, blondine, kaśmire, perłe i kamienie, i skarni różawi ziewi bez drzeni. Zaryskł poznął ją gryf, z brudu zadzywowanim. Wstył od stołu i śpudek łelse był wsiukanim. Wejle to te, zawołał

Ciemie łeko chłoscy te, syśku chcesz z uranka, tych w mojej betnosty, ne, niewierno istoto, ne, desiu zmienniczy, nie skrejesz ze wstydu podziemia obliczy, ta ci twojej tak świezi nie wdyzia przesądzi, ne, letkłe wierny. Na ceś je nosył te wstądzi, lep jada rywalowi, co mnie tak zniewyży, wiera, po moim trupie pudzę do wyłtyzia. Głosce płe w style, rejentło kropno są zmiesił, pod kłem młodzi rywalów głodzec pospieszył. Leteli mena, czyj wza tej gryfa na strona. Kłejeś siepnała, rejent nie wzuł mnie za ziona. Ziele pun ters przyszkydzy, odpowiedz się na to, a odpowiedz mnie zaru, krótko wam złowato. Czy mi kłechyś, a dotąd serca nie odmienił? Czy jest paryt, żeby se za mną zarę łozienił? Zaru, dzys, ziele te chcesz, odstąpia rejenta. Gryf tej rzekł, ne, kłobito dla mnie niepojęty. Wsiude w ciecach twoich była jeś poetyczna, a teraz mnie se zdywyś ciesto prozaiczne. Czym ze są wasie zieńbe, zielenie lińcuche, które zryszają leno ręce, a nie duche? Wiezie, są doświadczeniu, nawet bez wyznaniu. Są obowiązci, nawet bez zobowiązania. Dwa serca to jest żelusa na dwóch końcach ziemi, zmywają jak gwizdę parmama. Drżący ma, kto wi, może tej, temu zemia tak do słońca cygnie i takie w jedno miłą dla mnie sądza, że wieczno na se patrzył i na krótszą drogę bierzył do siebie, ale zbliżeć sa nie mógł. Dość jutegłe, przerwała. Ja nie jem planetu z łaści Boży, dość gryfie, jedecht jem kłobitu. Reszta ju wim. Przestań mnie cię wrotać z tą mływą. Tery łestrzygł, źle pisniesz jedno słowo, żeby zdęk mój rozwalec. To jak Bóg na niebie, gdzie je z tymi nokcama, przyskłekna do ciebie.

0: Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
3: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
4: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się lata.
5: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
3: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
6: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
7: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
8: Coś innego, żeby tam upuścić.

0: godzina trochę zeszła, nie?
1: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
2: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
3: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
2: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
2: Dziś na ogół zachmurzenie duże i okresami. Pojawią się opady deszczu, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i bez opadów. Na termometrach od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu do 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosko.pl.
6: Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki

0: RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
5: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Mieszko Wytrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Drewa, organizator motocyklowego rajdu piaśnickiego. Witam serdecznie.
8: Witam pana, witam widzów wszystkich.
7: Kolejny raz już w najbliższy weekend mamy okazję do tego wyjątkowego spotkania. Wyjątkowego dlatego, że no nie da się ukryć, że to jest świetne połączenie. Połączenie tych wszystkich pasjonatów, którzy no kochają swoje jedne ślady. No bo tacy to są jednak ludzie w dużej mierze, którzy się spotykają i chcą spędzić pięknie czas. Z tą wartością, o której mówimy, o historii, o przywiązaniu do kraju, o tej no tragicznej części jednak historii, która spotkała właśnie Pomorze Polaków i nie tylko.
8: To prawda, to wydarzenie wpisuje się już tak na stałe się w kalendarz tutaj naszych lokalnych wydarzeń, ale szczerze mówiąc wychodzi też poza tą naszą lokalność, poza miasto, poza powiat i już długo, dużo dalej niż województwo. Motocyklowy rajd piaśnicki to zestawienie dwóch takich najważniejszych rzeczy. No, dla mnie to jest i rajd sam motocyklowy, czyli spotkanie się motocyklistów, osób zmotoryzowanych, bo to też nie tylko motocykliści. Ludzie przyjeżdżają i na quadach, i starymi samochodami, bardzo często takimi antykami, ale też jest dużo widzów takich biernych, powiedziałbym, na trasie rajdu, czyli to jest ta jedna kwestia, a druga, no to propagowanie historii o zbrodni pomorskiej, o zbrodni martyrologii Lasu Piaśnickiego, o tym wszystkim, co się tam wydarzyło na przełomie 39-40 roku, o tych wszystkich bliskich ludziach nam. Dla nas szczególnie bliskich, dla nas szczególnie ten temat jest bardzo ważny, bo oczywiście no, mieszkańcy powiatu wejherskiego, wtedy morskiego, to mieszkańcy Kaszub, Pomorza, dlatego też ta inicjatywa.
7: No nie da się ukryć, że tam zginęło wiele wspaniałych osób, które tworzyły po prostu tą społeczność. Często społeczność elit, bo tak się o tym też w dużej części mówi, jeżeli chodzi o Wejherowo i okolice. No i to jest kolejna okazja do tego, żeby uczcić pamięć, bo wiadomo, oficjalne uroczystości to jest jedno, ale nie każdy chce brać w tego typu rodzaju, powiedzmy sobie, uroczystościach, a tutaj, że tak powiem, trochę czasem podprogowo, dodatkowo łącząc to, jesteśmy w stanie tych ludzi po prostu skierować właśnie w to miejsce. No i często też po raz pierwszy, bo już nie mówiąc o naszych ludziach, ale także ci ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski na to wydarzenie, często mają okazję pierwszy raz właśnie dzięki niemu być w Piaśnicy.
8: Bardzo ważny wątek. To prawda, bardzo często to po raz pierwszy właśnie poprzez motocyklowy rajd ludzie mają okazję, uczestnicy mają okazję poznać historię Piaśnicy, zbrodni piaśnickiej i to jest chyba takie dla mnie osobiście taki jeden chyba z najważniejszych faktów tego wydarzenia, że ludzie podchodzą i mówią, że dzięki temu, że tutaj jestem, to odkryłem to po raz pierwszy, jestem tutaj w Piaśnicy po raz pierwszy, dowiedziałem się o historii tego miejsca i wrócę oczywiście już może później z rodziną i to jest bardzo fajne, że o historii

0: i możemy mówić bardzo wiele poprzez nakładając różne formy tego przekazu. Mamy wydania książkowe, mamy nawet filmy dokumentalne, paradokumentalne, naukowe, prace naukowe, prelekcje, jest działanie różnych stowarzyszeń, różnych wspaniałych ludzi, którzy mówią o tej historii, mamy Muzeum Piaśnickie. Natomiast poprzez ten rajd docieramy do rzeszy ludzi, do tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają w tym jednym miejscu. I powiem szczerze, że motocykliści to jest tak wspaniała grupa zorganizowana i zabierają swoje rodziny i żony, dzieciaki nawet i oni autentycznie przeżywają to wydarzenie. To oprócz tego przejazdu motocyklowego jest coś więcej. To jest ta chęć poznania tego miejsca. To jest też modlitwa, bo o 15 godzinie mamy mszę świętą koncelebrowaną przez właśnie kapelana zmotoryzowany, księdza Jerzego Krasińskiego, Miwa Polska. Wspaniały człowiek, który już dziewiąty rok od początku jest z nami. Jest msza święta. I to jest takie naprawdę bardzo głębokie. Ja bardzo się cieszę, że ten rajd tak mocno wchodzi w historię naszego miasta, powiatu i województwa.
1: To, co powiedziałeś przez te już 8 lat, 9 rajd teraz, tysiące osób. Oczywiście znaczna część z nich się powtarza, bo weszło to w ich cykl taki pojawiania się, jeżdżenia wspólnego. Motocykliści właśnie tacy są, że lubią pojeździć razem. No ale też no, nie wiemy jeszcze, jak w tym roku frekwencja opisze, ale to jest bardzo ważne, że to wydarzenie chyba z roku na rok cieszy się no, niesłabnącą popularnością, jak nie coraz większą.
0: Coraz większą, tak. Uczestników jest coraz więcej. Zaczynaliśmy od kilkuset z takim no, też pewną obawą, jak to zostanie przyjęte, jak będzie, a bardzo szybko okazało się, że impreza, mówiąc, zaskoczyła. Teraz ja wiem, że to jest grubo ponad 2-3 tysiące osób, uczestników, bo co roku przygotowujemy coś dla motocyklistów. W tym roku, nie wiem, czy będzie widać, mamy takie butony. Są też kubki motocyklowe, ja dzisiaj nie przywiozłem, ale na rajdzie na pewno będą. Są koszulki, będą czapki. To wszystko dla motocyklistów, to przekazujemy, aby też stworzyć taką wspólnotę tego rajdu. No i motocykliści czekają co roku. Właśnie w tym roku będą dla wszystkich uczestników te butony. Mam oczywiście poczęstunek, to też chcę powiedzieć. Będzie darmowa grochówka w lesie, w wyznaczonych miejscach, przygotowana przez Wojsko Polskie, przez Starostwo Powiatowe w Pucku, więc też wszystkich zapraszam uczestników na darmową grochówkę. No i w tym roku też taka duża niespodzianka, to będzie koncert po rajdzie motocyklowym na boisku sportowym w Domatowie. Od godziny 16:30 będą koncerty.
1: O koncertach sobie powiem jeszcze za chwilę, ale zapytam się, na ile osób się szykujemy w tym roku w takim wypadku, jeżeli chodzi o to?
0: 3000 butonów. Wszystkie pójdą.
1: Celujemy w 3000.
0: 3000.
1: Okej, to co jest ważne, te 3000 oczywiście na miejscu w samym lesie piaśnickim, ale bardzo ważne, tak jak mówimy, no to jest rajd, czyli ten przejazd. To już teraz też zapowiedzmy, kiedy, gdzie się spotykamy, w jakiej formule, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w ogóle, będąc zmotoryzowanym właśnie w rajdzie piaśnickim.
0: W najbliższą sobotę, 12 września, o godzinie 14 spotykamy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14:30 wyjeżdżamy z wartą kolumną motocyklową w kierunku Lasu Piaśnickiego, gdzie o godzinie 15 odbędzie się msza święta. Najbliższa sobota, godzina 14, Wejherowski Rynek.
1: I tutaj, rozumiem, każdy wjeżdża, przyjeżdża, jak to wygląda tak organizacyjnie, bo
0: wjeżdżamy,
1: to jest bardzo ważne.
0: Jasne, powiem, jak co roku, jest to Wejherowski Rynek, wjeżdżamy od strony 3 maja, tutaj od kolegiaty, można wjechać od strony klasztoru tą ulicą. Będzie to wszystko kierowane przez Wejherowską drogówkę, też za co dziękuję. Będą druhowie z OSP Wejherowo, z OSP Leśniewo, zawsze są z nami. Jest Straż Miejska, która nas zabezpiecza, za co też oczywiście bardzo dziękuję, bo to jest też wysiłek organizacyjny bardzo duży, bo to, szanowni państwo, są zblokowane, są przytrzymane miejsca przejazdu, policja jest, nas tutaj eskortuje, no to jest bardzo takie ważne też dla nas i za to dziękujemy. Więc z tego rynku będziemy kierować się ulicą Pucką, Świętego Jacka, przejedziemy przez Zryw, Wejherowski, czyli ten węzeł, zjeżdżamy i wyjeżdżamy na ulicę Przemysłową i tutaj dwa ronda, ulica Ofiar Piaśniczych.
1: Przez węzeł Kwiatowa, tak?
0: Przepraszam,
1: Zryw po drugiej stronie miasta, ale oczywiście.
0: Przepraszam bardzo, węzeł Kwiatowa, oczywiście, po tej stronie, przez węzeł Kwiatowa.

0: Kwiatkowa i wjeżdżamy ofiar Pieśnicy, jedziemy w kierunku lasu już tradycyjnie.
1: No i to jest właśnie krótka trasa, bo jedynie parę kilometrów, no ale też okazja ku temu właśnie, żeby się przyjechać. Okazja też dla tych, którzy nie są zmotoryzowani,

0: Długa, skoro już liczymy, że około 3000, więc tych pojazdów też bardzo różnych, na pewno będzie barwnie, kolorowo, z patriotycznym duchem. Na miejscu, tak jak mówiliśmy, msza święta to jest najważniejsza i jak to dalej będzie wyglądało, kiedy już się spotykamy właśnie tam przy grobach Piaśnińskich, no i później, rozumiem, jedziemy także dalej.
1: Msza święta o godzinie 15 i po mszy wszystkich uczestników zapraszam na boisko sportowe w Domatowie. Gmina Puck w Domatowie i tam na tym boisku już będą rozstawione namioty z jedzeniem przygotowane przez KGW, będzie scena i będą koncerty zespołów.
0: Czyli taki festyn dodatkowo, taki po prostu festyn. Integracja, okazja do spotkania się, być może nawet lekkiej wspólnej zabawy, jeżeli chodzi o to. Co na tym festynie? Jeszcze jeżeli chodzi o artystów i to wszystko inne.
1: Dobrze, to oczywiście powiem, bo to jest bardzo ważne, bo w tym roku podczas tej edycji wystąpią naprawdę gwiazdy. Ja się bardzo cieszę też, że to są nasze gwiazdy lokalne. To jest zespół rockowy z samochodówki z naszego zespołu szkół. Jest zespół Deepscape z powiatu puckiego i przyjeżdża Dario Helland, znany myślę tutaj, z Niemiec. Też fajna osoba, która też myślę, że rozrusza i już się przygotowuje na te koncerty, więc trzy zespoły, które nam umilą czas. Oprócz tego są atrakcje przygotowane, jest jedzenie, też można będzie coś zjeść, sobie coś odpocząć, no i być ze sobą, bo to jest tak naprawdę idea tego wydarzenia. Po tym głównych wydarzeniach, powiedziałbym, w Lesie Piaśnińskim, to, żeby być razem, żeby troszkę odpocząć, żeby dać chwilę, dlatego że mamy uczestników z całej Polski i ważne jest, żeby też po tym też pobyć ze sobą, porozmawiać, coś posilić się, odpocząć.
0: No i to, co jest też bardzo ważne, robić to z głową, robić to bezpiecznie, bo no wiadomo, wśród 3000 motocyklistów różnie to może być, ale najważniejsze jest to, że to nie jest żaden wyścig, jedziemy tutaj tak samo później na festyn, po prostu zachowując się zgodnie z przepisami, z tym wszystkim pilnując siebie, bo tu najważniejsze jest bezpieczeństwo, żeby nikomu nic się nie stało i żebyśmy wszyscy pięknie po prostu ten dzień spędzili.
1: Tak, to prawda. No, pogoda jest bardzo ważna w tym czynnikiem, ale pogoda ma być i będzie na pewno. Więc ja się cieszę z tych prognoz, które są i mówią o tym, że nie będzie padać, więc to jest najważniejsze. Tak, no bezpieczeństwo, no Bogu dzięki, przez tyle lat nic się nie wydarzyło i teraz też mam nadzieję, się nie wydarzy, no, ale to już jest też rola tutaj naszej drogówki, żeby to zrobić, a oni to robią perfekcyjnie, więc mam nadzieję, że będzie i w tym roku.
0: No będzie na pewno pięknie, więc zarezerwujcie sobie, proszę Państwa, czas. Ci, którzy mają takie możliwości, to oczywiście na tych dwóch lub czterech też kółkach, bo tutaj już około 13, po 13 lepiej się chyba zbierać, tak, na rynku, bo 14 wyjazd.
1: Tak.
0: Więc zapraszamy Państwa. No a tych, którzy nie mogą, no to zapraszamy oczywiście na ulicę do tego, żeby zobaczyć ten wyjątkowy szpaler właśnie różnego rodzaju pojazdów. Oczywiście także na miejsce, bo miejsce w Piaśnicy tej kaźni całej jest naprawdę bardzo ważnym miejscem dla nas, no a później wspólna zabawa także dla każdego, więc tych atrakcji tego wszystkiego, tak to nazwijmy oczywiście, atrakcjami jest bardzo dużo. No i już teraz wiadomo, że na pewno to będzie udane, bo chyba odzew motocyklistów jest bardzo duży.
1: Tak, bardzo duży. Ja już bardzo się cieszę i wszystkich serdecznie zapraszam już w najbliższą sobotę o godzinie 14 na rynek Wejherowski, aby się spotkać, aby jechać czy motocyklem, czy przyjść z rodziną, czy samochodem, ale na pewno, żeby być z nami. Naprawdę warto, to już 9 rok organizujemy i bardzo się cieszę z dużego, dużego zainteresowania mieszkańców.
0: To my zapraszamy także, a dlatego kto nie będzie mógł akurat, to oczywiście my także zrelacjonujemy to wydarzenie. Dziękuję ślicznie, Mieszko Wytryski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Marcin Drewa, organizator motocyklowego rajdu Piaśnińskiego.
1: Bardzo dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu w Gowinie to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie.

0: Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.
4: You shot me so damn well.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
4: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
5: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
4: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
6: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
4: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po śladowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazd. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa

0: krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim, promujący nasz kraj na świecie.
1: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
2: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
3: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
0: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Sporo dziś chmur przez cały dzień, trochę więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie Polski. Na termometrach od 17 do 20 stopni, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu do 16. Wiatr słaby i umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Łukasz Samborski, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I Paulina Adamczyk, animatorka Mocy Małych Społeczności w powiecie wejherowskim.
5: Dzień dobry.
3: No i właśnie o tej Mocy Małych Społeczności będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa, bo okazuje się, że to jest bardzo ciekawy projekt. O tym sobie na początku powiedzmy, czym tak naprawdę i do kogo skierowana jest Moc Małych Społeczności?
4: To jest już kolejna edycja. W zeszłym roku mieliśmy edycję akumulatora społecznego Moc Małych Społeczności na terenie całego województwa pomorskiego, ale prawie całego, bo bez Gdyni i Gdańska. To jest jednak, jak nazwa wskazuje, Moc Małych Społeczności, czyli te większe miasta są z tego konkursu wyłączone. I my jako Pomorska Sieć, ale w partnerstwie 15 podmiotów z całego województwa pomorskiego, realizujemy już drugi raz tego typu działanie, które ma wzmocnić właśnie te lokalne społeczności w kontekście sytuacji kryzysowych. Czyli właśnie, no choćby tutaj na Pomorzu mamy taką specyficzną sytuację dotyczącą na przykład powodzi na Żuławach. To mogą być sytuacje różne kryzysowe, na które ważne jest, żeby mieszkańcy byli w jakiś sposób przygotowani. I właśnie ten konkurs, druga edycja już w tym roku, która trwa, ma na celu dofinansować i wesprzeć takie inicjatywy oddolne właśnie w tych małych społecznościach wiejskich, no miejskich, gdzie mieszkańcy, na przykład grupa trzech osób, składa taki wniosek na realizację inicjatywy oddolnej, ale też organizacje pozarządowe i to różnego typu. To może być i stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna. Tu właśnie ochotnicza straż pożarna mocno nam się, prawda, kojarzy z tymi sytuacjami kryzysowymi, więc jak najbardziej też mogą tutaj aplikować. Jest jedno właściwie ograniczenie, że to powinny być raczej małe organizacje, czyli nie z wielkimi budżetami, bo to jest ograniczenie 200 tysięcy złotych przychodu za ostatni rok, że do tej granicy organizacje mogą mieć budżet, żeby móc złożyć o to dofinansowanie. A grupa nieformalna, no nie musi wykazywać, jakie mają finansowanie wcześniej, bo to po prostu jest grupa trzech mieszkańców właśnie z terenu 18 powiatów województwa pomorskiego. Zeszła edycja okazała się też dużym sukcesem, bo mieliśmy kilkaset wniosków o dofinansowanie z całego Pomorza, a zostało dofinansowanych 80. Więc tak naprawdę być może część z Państwa, czy tutaj redaktor,

0: już spotkał się z jakąś inicjatywą w swoim środowisku lokalnym, która była w zeszłym roku realizowana. No i w tym roku chcemy to kontynuować, ale to już na co będzie kontynuacja, to już zależy od państwa.
1: Ale to, co jest bardzo ciekawe, co tutaj powiedzieliście, że to nie tylko, no zawsze nam się jednak różnego rodzaju dofinansowania kojarzą z tym, że no musimy mieć organizację, musi być stowarzyszenie, fundacja, bądź jakaś inna formuła działalności. Tutaj 3 osoby.
0: Tak.
1: To jest ciekawe. Były takie wnioski?
2: Tak, oczywiście. Wnioski w tymże konkursie mogą składać grupy nieformalne, działające samodzielnie, jak i te, które mają partnera. Próg wejścia bardzo niski, bo tak naprawdę potrzeba 3 osób, które zaangażują się i przygotują ten wniosek na tyle, żeby muszą mieć ukierunkowane działania, o tak, sąsiedzkie, edukacyjne, takie, które będzie wspierało i działało na rzecz lokalnej społeczności. To są te kryteria podstawowe, które trzeba spełnić.
0: Tak, bo to jest troszkę takie wejście w te miejsca, gdzie na przykład nie ma jakiejś organizacji, albo nawet koło gospodyń wiejskich. I wtedy mieszkańcy mogą się skrzyknąć, widzą jakiś problem, widzą, mają jakiś pomysł i mogą wtedy troszkę wejść w to miejsce, gdzie nie ma jakiegoś podmiotu.
2: No bardzo ważne jest to, żeby właśnie te grupy i te osoby, które w grupie chcą działać, żeby potrafiły jakby zmapować wszystkie zasoby, którymi dysponuje ta konkretna grupa czy społeczność, do której te działania swoje kierują, bo wtedy jest dużo łatwiej po prostu zbudować coś trwalszego, coś też takiego, co przygotowuje nas na sytuacje kryzysowe.
1: No czyli tak dajmy sobie na przykład, no bo to wiadomo, trochę różnie wygląda, no ale nie wiem, spotkamy się ja, kolega, jego żona czy coś innego i rozumiem, możemy już o jakąś konkretną dofinansowanie na jakiś konkretny nasz pomysł, oczywiście wpisujący się w ramach tych wszystkich wytycznych, które tak. są
2: oczywiście,
1: do programu
2: że tak, oczywiście, że tak. Trzyosobowe grupy mogą ubiegać się o dotacje rzędu 4 do 6 tysięcy złotych.
0: Więc całkiem spora kwota,
2: jak na pierwsze działanie grupy. Jakby, tak jak powiedziałam na początku, próg wejścia bardzo prosty, wystarczy odnaleźć generator Witkac, w którym te wnioski należy składać, założyć tam konto. Oczywiście my, animatorzy społecznie jesteśmy do dyspozycji wszystkich osób, które potrzebują wsparcia. I tak naprawdę wniosek jest bardzo prosty, nawet dla kogoś, kto na co dzień nie funkcjonuje w tym obszarze. I tak, i wnioski należy składać do 15 września. Trzeba pamiętać, że godzina 16 to już jest punkt blokady systemu, czyli do 15:59 czekamy na państwa zgłoszenia.
0: I to jest też istotne, to właśnie można liczyć na pomoc naszą, właśnie animatorów, którzy są w każdym z tych powiatów, 18, i są też organizowane właśnie spotkania informacyjne, spotkania online, czyli jak ktoś nawet fizycznie nie może przyjechać, bo wiemy, że jak często to są organizacje i osoby, które pierwszy raz sięgają po środki, mają jakiś pomysł, może on jest nieustrukturyzowany i też staramy się pomóc go jakoś zebrać w całość, tak żeby on się wpisywał też w pewnym stopniu formalnie, no bo tutaj mówiliśmy od 4 do 6 tysięcy złotych, to jest ta grupa nieformalna, a organizacja może aplikować aż o 10 tysięcy, czyli też o więcej środków może też aplikować o rozwój
2: swojej organizacji. I właśnie chciałam powiedzieć, że w ramach tej dotacji dla organizacji, czyli tej kwoty do 10 tysięcy, o której wspomniał Łukasz, aż 50% tak naprawdę organizacja może przeznaczyć na swój rozwój, czyli na podniesienie kompetencji swoich pracowników, na wdrożenie systemów, które pozwolą właśnie usystematyzować pracę, albo zebrać zasoby, przechowywać dokumentację, także to są naprawdę duże wsparcia, prawda?
0: No i też nawet zakup sprzętu
2: oczywiście,
0: na rozwój.
2: No właśnie o to
0: chciałem mamy jakieś zapytać. Specyficzne działanie, do którego tak. potrzebujemy jakiś sprzęt.
1: Ale to jest właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest dofinansowanie przeznaczone na te działania bardziej miękkie, czy też twarde, no bo co innego jest, nie wiem, organizacja czegoś, jakichś warsztatów, wydarzeń, jakiegoś szkolenia, co innego jest zakup konkretnego na przykład sprzętu, więc pytanie, co tak naprawdę za tą kwotę też możemy zrobić? Mhm.
0: No jeśli chodzi o organizację, to tak jak wspominaliśmy, jedna rzecz to jest pewne działanie edukacyjne wzmacniające tą społeczność za część tych środków, ale część może właśnie iść na rozwój. I mogą to być rzeczy miękkie, o których też mówiła Paulina, czyli wsparcie naszej organizacji, naszych na przykład członków kompetencyjne, ale też no, wsparcie naszej organizacji nawet w formie zakupu jakiegoś sprzętu, które później będziemy wykorzystywać jako organizacja, niekoniecznie w samym trakcie projektu, ale już, nie wiem, w listopadzie, grudniu, styczniu, w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. I to też jest bardzo duża wartość, bo chodzi o to, że my się trochę przygotowujemy przygotowujemy na przyszłość. I w wymiarze takim edukacyjnym.
2: Edukacyjnym i takim rzeczowym, prawda? Tak. Cały ten program właśnie temu ma służyć, żebyśmy byli gotowi

0: na sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Chcemy wiedzieć, jak działać, z kim działać, kogo mamy do pomocy, jakim sprzętem dysponujemy i co tak naprawdę możemy zrobić dla siebie nawzajem, żeby czuć się bezpiecznie, mimo trudnych sytuacji.
1: Ja mam takie pytanko, bardzo ważne w takim wypadku. I na co tak naprawdę te środki można przeznaczyć? W sensie, no bo mówimy o bezpieczeństwie, tak, w tego rodzaju, więc w jakie kryteria tak naprawdę trzeba się wpisać, żeby zyskać tutaj no, przychylność bo komisji oceniającej te wnioski, bo ktoś na podstawie oczywiście wytycznych będzie je później oceniał.
0: Elastyczność tak naprawdę, jeśli chodzi o tematykę, jest dosyć szeroka, ponieważ idąc poprzednią edycją i patrząc na wnioski, które spływają do nas teraz, zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od pierwszej pomocy i od warsztatów reagowania właśnie, czy to są dla seniorów, dla dzieci, czy dla młodzieży, poprzez budowanie siatki wolontariuszy i mapy zasobów, którymi oni dysponują, przez przygotowanie magazynów żywnościowych, plecaków ewakuacyjnych, do tak naprawdę warsztatów psychologicznych, które też pomogą ofiarom, czy ludności, która została dotknięta jakąkolwiek klęską, tak, czy to jest pożar, powódź, wrócić na właściwe tory. Czasem jest to pomoc prawna, która też jest niezbędna przy takich sytuacjach kryzysowych, znowu, żeby zadbać o tą psychikę naszą i o bezpieczeństwo takie wewnętrzne. Także elastyczność jest bardzo duża, natomiast istotne jest to, żeby przy pisaniu wniosków wnioskodawcy skupili się na tym, żeby projekt był jak najbardziej spójny. Zarówno pod kątem wpisanych wskaźników, rezultatów, jak i harmonogramu działań oraz budżetu i finansowania. Jeżeli tam nam się wszystko zgadza, wszystko jest policzalne, mierzalne, a do tego jakościowe, to jest bardzo duża szansa na to, że taki wniosek otrzyma dofinansowanie.
2: No i tak, jeśli, bo tak mówiąc prostym językiem, mówimy o tych rezultatach, wskaźnikach, a na przykład to jest liczba osób, które wezmą udział w tej inicjatywie, ilu osobom się zwiększy wiedza, tak. Prawda? To są takie dosyć mierzalne, proste rzeczy, ale no, często jest z tym problem, ale no, w jaki sposób komisja właśnie musi ocenić, czy ta inicjatywa ma impact, czyli ma przełożenie na jakąś grupę odbiorców, no bo o to przede wszystkim chodzi, nie, że ktoś zrobi właściwie dla siebie swój pomysł, tylko kto będzie tego pomysłu odbiorcą i też jaka skala na przykład
0: czyli
2: jest tego pomysłu.
0: Bardzo ważne jest też to, żeby przeprowadzić poprawną diagnozę tak naprawdę potrzeb grupy, dla której te działania i z którą te działania realizujemy, tak? Bo często we wnioskach pojawia się taki bardzo lakoniczny opis, że diagnoza to są doświadczenia własne grupy lub organizacji. No to jest trochę za mało dla komisji, która nie zna tych osób, które wniosek składają. My potrzebujemy konkretu. Jeżeli mówimy o diagnozie lokalnej, no to bardzo fajnie, jak to są jakieś raporty, jakieś rozmowy, pogłębione wywiady,
2: albo zwyczajne
0: dane pobrane z urzędów miast, powiatów, tak?
1: No to tak czy się trzeba się trochę postarać, no, ale wiadomo, no zawsze trzeba się postarać, jeżeli chodzi o środki. No to pytanie, jak to teraz formalnie wygląda, bo mówimy, że trwają teraz spotkania, że jesteście też państwo tutaj do dyspozycji tych wszystkich ludzi, którzy by zechcieli w ten czy inny sposób o te środki powalczyć, no ale czasu już jest mało, bo wszystko zamyka się nam w najbliższych 2-3 miesiącach, prawdę mówiąc. Więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o harmonogram zdarzeń i działań w tym momencie?
0: No do 15 września czekamy na państwa wnioski. Następnie 17 września powinna już być gotowa ocena formalna tych wniosków i merytoryczna, trochę tutaj zerknę na moją ściągę, chyba tak, do 24 września powinniśmy być gotowi. No i następnie do 15 listopada czas na realizację wszystkich działań i po tym terminie 14 dni na sprawozdanie, czyli jak ktoś zakończy już swoje działania w określonym czasie, to jeszcze musi pamiętać o tym, żeby w tych 2 tygodniach wyrobić się z formalnościami, które tak naprawdę są też niezbyt skomplikowane, ponieważ generator WITCAC ma dobrze przygotowaną tabelę, do której przenosimy tak naprawdę zero-jedynkowo, a przynajmniej tak byśmy sobie życzyli, to wszystko, co było zaplanowane w działaniach versus to, co zostało zrealizowane.
2: I to, co jest też istotne, że mamy te 7 tygodni, więc te na realizację, więc te inicjatywy muszą być dosyć konkretne, czyli no tutaj nie da się przełożyć później, że ktoś stwierdzi, że jednak na grudzień w trakcie realizacji, bo czas jest ograniczony i nie będzie mógł ulec wydłużeniu. Dobra informacja jest taka, że wspominałem, że 80 inicjatyw było dofinansowanych rok temu. W tym roku możemy dofinansować około 95 do 100 inicjatyw i celujemy w taką liczbę w skali całego województwa, więc można powiedzieć, że są większe szanse nawet niż w roku ubiegłym i też odbędzie się

0: dzisiaj wejherowie spotkanie informacyjne.
1: Ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że o szczegółach i takich kruczkach, nie że prawnych, ale takie tipy, które mogą się sprawdzić przy pisaniu tych wniosków, będę dzisiaj opowiadała o właśnie w przy Kłosocińskiego 17, czyli

0: kariery, bo nie ma czasu na zmiany.
1: No, tak czy siak, czasu na zmiany nie ma faktycznie, no, ale szkoda by się po takie środki gdzieś tam nie pochylić. Tutaj oprócz tego rozumiem, że też strona internetowa, jak jesteś dostępny, bo nie każdy może być dzisiaj pewnie na spotkaniu, więc tu zapytam, gdzie te wszystkie szczegóły jeszcze.
2: Jest strona akumulatorspołeczny.pl, jest Facebook Akumulator Społeczny, więc łatwo znaleźć, wpisując te hasło. Tam są wszystkie na bieżąco informacje i też takie podpowiedzi. I informacje o spotkaniach informacyjnych, czyli kiedy się odbywają, bo jeszcze chyba przed nami spotkania online,
0: tak.
2: Na pewno, na które no, jest dostępność dla całego województwa, więc będzie można dołączyć, jeśli ktoś dzisiaj nie zdąży, więc można tam dołączyć. I oczywiście można śledzić też stronę.
0: Social media operatorów też,
2: tak.
0: Między innymi nasz, czyli Facebook Fundacji RC. Tam wszystkie informacje na bieżąco z grafikami i z odnośnikami do poszczególnych dokumentów. Ja też zalecam, żeby po prostu kto z Państwa nie ma oczywiście tego konta, żeby założył na Witkacu sobie konto i na tym koncie się poruszał i pracował, ponieważ tam znajdziemy wszystkie informacje. Tam jest regulamin, tam są karty oceny, tam jest naprawdę skarbnica wiedzy, do której warto się odnieść. Co ważne, zmiany regulaminowe są względem poprzedniej edycji, więc też warto nie iść kluczem zeszłorocznym.
2: Tak, jak ktoś aplikował rok temu, to raczej warto sprawdzić, co się zmieniło.
0: Tylko po prostu zerknąć do bieżących zmian.
2: A dla tych wszystkich dofinansowanych też będziemy mieli zaproszenie później w listopadzie na spotkanie sieciujące, czyli będzie możliwość też poznania innych realizatorów, więc to taki jeszcze dodatkowy...
0: To jest bonus.
2: Bonus dodatkowy dla tych, co uzyskają dofinansowanie, też będzie takie ogólnowojewódzkie spotkanie sieciujące, gdzie będą pewne elementy też edukacyjne, ale też będą elementy networkingowe, żeby móc poznać też inne osoby zaangażowane w to budowanie odporności społecznej naszego województwa, na czym myślę wszystkim nam zależy.
1: No to proszę Państwa, do pisania w takim wypadku, bo czasu mamy mało, do 15 września, do 15:59, kochani, więc faktycznie kilka dni nam zostało. A jak słyszymy, warto, tym bardziej, że nie zawsze trzeba być w jakiejś wielkiej organizacji. Może akurat w gronie znajomych czy sąsiadów macie jakiś pomysł, jak te środki wykorzystać. Zajrzyjcie, bo czasu mało, a od 4 do nawet 10 tysięcy do wzięcia, więc zapraszamy serdecznie. A tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli Łukasz Samborski, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję.
1: I Paulina Adamczyk, animatorka mocy małych społeczności w powiecie wejherowskim.
0: Dziękuję bardzo.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
3: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
4: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
5: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
3: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście.

0: Serwis@woskow.pl.
1: Temperatury bardzo umiarkowane, dziś od 17 do 20 stopni przeważnie, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu, tam do 15, miejscami 16. Zachmurzenie w całym kraju duże, pojawią się opady deszczu, najpogodniej na południowym wschodzie i tam też bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
0: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis @woskow.pl.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Kość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj Mariusz Wirski, reżyser filmowy, fotograf i animator kultury. Witam serdecznie.
6: Również witam serdecznie.
5: No to zacznijmy od tego filmu przede wszystkim, bo no rzadko spotykamy reżyserów filmowych, ale też o tym, co powiedzmy, ten film to jest dosyć specyficzna forma tego filmu, bo jak oglądałem, to po pierwsze jest to dokument, ale też nie dokument w takiej wersji, jak nam się kojarzy, czyli przedstawiamy historię, nie wiem, danej postaci od początku do końca, ktoś się wypowiada. Nie. Ty zajmujesz się zupełnie czym innym.
6: Znaczy, sama forma dokumentu jest na tyle otwarta, że można ją rozwijać w nieskończoność. Tak naprawdę myślę, że to, co ja w tej chwili realizuję, to w największym stopniu jest odniesienie do dokumentu autorskiego, bardzo skierowanego na autobiografizm, bo poprzez opowieści o... No nie chcę mówić o sobie, ale ja też tam się oczywiście pojawiam, o rodzinie, o sprawach, które wydają mi się ważne, no poprzez właśnie pryzmat osobistych spraw staram się zahaczać o takie sprawy uniwersalne. Nie chcę też oczywiście nadużywać tego słowa uniwersalne, ale to, co mi się wydaje istotne i właśnie w takiej formie wydaje mi się to takie najbardziej szczere.
5: Każdy autor patrzy trochę i tworzy sztukę przez siebie. No, nie da się tego ukryć, bo inaczej ona jest po prostu no, nieautentyczna. Tutaj nie obejrzałem oczywiście wszystkich

0: Jego, ale kilka twoich filmów. No i powiedzmy sobie szczerze, podchodzisz do różnego rodzaju spraw, do emigracji, do spraw związanych właśnie z pandemią, tak, że one się gdzieś zazębiają, ale też z takim radosnym życiem, czyli właśnie twoją rodziną, pojawił się syn, na tym, jak on się rozwija, jak widzi świat. To są takie rzeczy, które no, one są troszkę uniwersalne, chociaż każdego dotykają troszkę inaczej.
1: Tak, to się znacząco zmieniło wraz z narodzinami syna. Do tamtego momentu jednak byłem zainteresowany takim dokumentem bardziej klasycznym, a w filmach fabularnych to najczęściej były filmy eksperymentalne bądź krótkie fabuły. I po prostu była jakaś określony zakres form, jakie mnie interesowały, i rzeczywiście wraz z narodzinami syna coś się zmieniło i wtedy zrozumiałem, że po prostu te formy były już niewystarczające i coś się zmieniło, bo to było w tamtym momencie i jest do dzisiaj dla mnie najważniejsze. Po prostu pokazanie nowego etapu w życiu. Oczywiście po tym etapie nastąpiły następne, chociażby właśnie wspomniana emigracja, potem powrót do Polski, różnego rodzaju sytuacje i wiadomo, że za każdym razem to się może zmieniać i właśnie wraz z narodzinami syna uważam, że to jest rzeczywiście jakiś taki etap znaczącej zmiany.
0: Ale cofnijmy się jeszcze trochę w tej całej historii, bo chciałbym się zapytać, skąd w ogóle zainteresowanie filmem, bo gdzieś to zainteresowanie widać chociażby w filmie 53 metry kwadratowe, bo to jest taki film, który gdzieś jest wyciągnięty chyba z szafy jeszcze po rodzicach i jest zmontowany na teraz.
1: To jest nawet film wyciągnięty z szafy po babci i dziadku. Rzeczywiście wykorzystanie tych materiałów archiwalnych wydawało mi się konieczne wręcz, żeby pokazać upływ czasu w tym przypadku tego filmu, bo to jest film o kolejnym właśnie tym razem zamknięciu pewnego etapu, czyli zamknięciu jakby etapu, no mi się wydaje ostatecznym domknięciem jakiegoś mojego dzieciństwa bądź wyobrażenia dzieciństwa ze względu na śmierć babci. Więc w domu rodzinnym już nikt nie został. Zostały wręcz dosłownie pod koniec gołe ściany i sięgnięcie po te materiały, kiedy życie toczyło się naturalnym trybem, wydawało mi się w tym przypadku takie najbardziej szokujące, żeby zestawić te aspekty. Zresztą ten film na tyle na mnie samym robi wrażenie, że rozwijam go w dłuższą formę i mam nadzieję w przyszłym roku już wydać ten film.
0: To o tym jeszcze w takim wypadku porozmawiamy, bo o tej przyszłości gdzieś jeszcze będzie okazja wspomnieć, ale ten upływ czasu widać zarówno, jeżeli chodzi właśnie o to, no jednak negatywne, śmierć bliskiej osoby, zamknięcie pewnego etapu nie zawsze jest pozytywne, ale też ten upływ czasu widać chociażby właśnie w filmie, który nawiązuje do tego, jak pojawił się twój syn, jak on razem z tobą Rustem jest taki film, którym dzielisz się tymi właśnie momentami wzrastania i zmiany życia, jeżeli chodzi właśnie o pojawienie się dziecka.
1: Tak, bo to są najczęściej materiały, które powstały przez zupełny przypadek i po prostu przez przypadek zarejestrowałem coś, co po latach wydaje się jakąś magią, właśnie możliwość wykorzystania tych materiałów jest dla mnie bardzo cenne. Stąd też może czasami przesadne, ale przez dużą część codzienności zawsze muszę sięgnąć po kamerę albo aparat, jak mam przy sobie, żeby właśnie coś zarejestrować. I właśnie z takich chwil tworzę wiele filmów, właśnie między innymi ten, w którym pokazuję upływ czasu, rozwój oczywiście syna, ale też po prostu jakiś etap, który trwa do dzisiaj i chcę pokazać go z takiej osobistej perspektywy, bo no, to jest No, każdy ma właśnie swoje spojrzenie. Wydaje mi się, że to jest moje spojrzenie na rodzicielstwo.
0: Ale to spojrzenie chyba jest także uznawane przez innych, bo chociażby te filmy twoje, no to nie jest

0: że zamykasz je w sobie. Nie. One podróżują, można je obejrzeć, one są dostępne, ale także biorą udział w różnych rodzaju wydarzeniach, konkursach i tak dalej. No i one są doceniane też. To jest bardzo ważne, że tutaj reżyser od nas zwejchorował. No, twoje filmy są, powiedzmy sobie szczerze, już na świecie dostrzegane. I to jest chyba też bardzo fajne, bo to, co powiedziałeś, te uniwersalne rzeczy i ta prywatność jednak przychodzi, łączy się, no i dla kogoś innego może znaczyć zupełnie to samo, albo przez twoje oczy, przez twój świat spojrzeć też na swoje życie.
1: Tak, bo ja podchodzę właśnie do takiej, do formy filmu autobiograficznego przez pryzmat tego, że to jest dla mnie najbardziej szczera forma przekazu pewnych emocji. Bo pokazywanie tego przez bohatera jakiegoś, którego nie do końca znam i nigdy nie poznam pewnie, no to zawsze wymaga pewnej dyscypliny, scenariusza. A w przypadku moich filmów, przynajmniej właśnie tych dokumentalnych, autobiograficznych, scenariusz jakby tworzy się bardzo często sam lub przez przypadek. Właśnie przez pryzmat tego, co zarejestrowałem kiedyś i nagle sięgam po ten materiał po 2 latach i wydaje mi się czymś niesamowitym.
0: Powiedz jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, bo te filmy, które tworzysz, dokumentalne, są też robione różnymi technikami. Są takie, powiedzmy sobie, bardzo mało obrobione, czyli to, co mówiliśmy chociażby, jeżeli chodzi o te twoje przeżycia z emigracji. To jest taki dziennik po prostu twojego życia, można by powiedzieć. Już bardziej przemyślone to ten dziennik izolacji stricte, gdzie no tam też mamy właśnie, powiedzmy sobie szczerze, i wprowadzenie, trochę zmianę nastroju w środku na zakończenie, jednak przypomnienie o tym, gdzie jesteśmy, co się znajduje, no ale też te techniki, które stosujesz, tu jest czarno-białe, tu jest kolorowe, no, bardzo dużo mieszasz, już nie mówiąc o tym, że są też takie filmy zrobione w technice totalnie nieznanej, gdzie twój syn na przykład mówi i tworzy coś i mówi, co to będzie. To są takie też przyjemne rzeczy, ale co bardzo ciekawe, zrobione w zupełnie każdy innym tonie, innym sensie i też dostosowujące się trochę do tego, co chcesz przekazać, rozumiem, filmy.
1: Tak. Najczęściej to wynika z tego, co akurat w danym momencie wydaje mi się interesujące. Natomiast no, już to, myślę, że od dobrych 15 lat to jest właśnie takie skierowanie na awangardę filmową, bądź takie nurty, które mnie zainteresowały właśnie głównie podczas studiów, zwłaszcza na doktoracie. To były takie nurty związane przede wszystkim z kinem eksperymentalnym. W przypadku właśnie filmu o emigracji, tym pierwszym, Emigranci, rzeczywiście to jest taki zlepek. No, w tym przypadku to było ewidentne nawiązanie do takiego bardzo znanego, ale we właściwych kręgach, litewsko-amerykańskiego reżysera Jonasa Mekasa, który realizował właśnie takie dzienniki filmowe. Natomiast film o dziennik izolacji, który powstał, wiadomo, w 2020 roku, no to był film, który wynikał jakby z sytuacji, że kiedy świat tak bardzo zwolnił, to tak się złożyło, że od dłuższego czasu byłem zainteresowany kinem slow cinema, czyli jak sama nazwa wskazuje, pokazującym świat przedstawiony w bardzo powolny, taki medytacyjny sposób, tak żeby widz mógł zapoznać się z tym, co obserwuje, ale nie poprzez taką bezpośrednio narrację, ale także przez to, co być może sam z tego filmu bądź danej sceny wyciągnie.
0: No, w tej sytuacji obejrzenie tego to faktycznie było wręcz pewnego rodzaju retrospekcją, bo tam, tak jak zwolniłeś te ujęcia długie, pokazujące dany kadr, no to tak mieliśmy, bo to nasze życie tak biegło w tamtym tak. czasie, powiedzmy sobie szczerze, w czasie izolacji.
1: Tak, oczywiście to nie był mój pierwszy film w takiej narracji, bo realizowałem je już od tak naprawdę pierwszy film tego typu to zrealizowałem w 2012 roku, więc trochę czasu minęło, a jednak do dzisiaj wydaje mi się to najbardziej

bliskie, tak naprawdę. I rzeczywiście formy są różne, ale po prostu one wynikają z tego, jak czuję daną historię, bo wspomniany film właśnie, gdzie syn maluje w

0: oczywiście obrobione komputerowo, natomiast sama podstawa jest zrealizowana bardzo, bardzo nie dzisiejszą metodą.
1: Tak czy siak te metody bardzo ciekawe, bo też to, co jest ważne, dzielisz się nimi, pokazujesz, jak to może być podczas różnego rodzaju warsztatów i spotkań. Ale to, co chcę jeszcze zapytać, to także, czy tylko dokument, bo to jest ciekawe, bo tym dokumentem się dzielisz, ten dokument zostaje uznany właśnie w różnych kręgach, no ale dokument to jest jedna oczywiście z wielu możliwości rozwijania swojej filmowej pasji. Jak to wygląda u ciebie?
0: Znaczy tak naprawdę to ja zacząłem od animacji. Swój pierwszy film nakręciłem w 2004 roku, więc dosyć dawno, dawno temu. Oczywiście no, nie wszystkie z tych filmów nie są warte po prostu oglądania, natomiast rzeczywiście zacząłem od animacji i po prostu w pewnym momencie nastąpił taki zwrot w stronę dokumentu, ale jednak nigdy nie zrezygnowałem właśnie z form innego rodzaju. Animację realizuję do dzisiaj, filmy fabularne również. Na początku to były głównie takie bardziej, powiedziałbym, eksperymentalne filmy z fikcjonalną opowieścią, natomiast tak jak już mówiłem, to zależy od tego, co chcę przekazać. Zresztą w tej chwili również realizuję film fabularny, a co z niego wyjdzie, to oczywiście się okaże, bo bardzo często po prostu to wychodzi przez zupełny przypadek.
1: Czyli to nie jest tak, jak wygląda. Mamy scenariusz, mamy wszystko już dograne i już gdzieś w głowie reżysera jest wizja całości.
0: Nie, nie. Tak jak w przypadku dokumentu, to wynika z tego, co danego dnia na przykład zrealizuję, bo rzeczywiście jak zdarzało mi się realizować film z ustalonym scenariuszem, nawet dokumentalny, to były jakieś niespodzianki. Natomiast jak realizuję coś w formie bardziej takiej, w formie impresji, jakiegoś eseju autobiograficznego, no to przypadki rodzą tak naprawdę całą historię filmu. Zresztą w przypadku filmów fabularnych czy animowanych jest to samo.
1: To ciężko zapytać, kiedy efekty w takim wypadku, jak tu przypadek rządzi.
0: Nie, tutaj akurat jestem dosyć zorganizowany bardziej, bo tak jak forma jest bardzo często taka swobodna i sięgająca po różnorodne techniki, tak jednak planuję na przyszły rok po takim okresie pracy, właśnie koniecznie bez wydawania kolejnych projektów, tak na przyszły rok planuję aż 3 filmy, więc mam nadzieję, że również te filmy jakoś będą się cieszyć powodzeniem.
1: No to trzymamy za to kciuki i na nie czekamy, a tymczasem powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie możemy znaleźć tą twórczość, która już się dokonała, tak to nazwijmy.
0: Większość filmów oczywiście jest na kanale filmowym mojej grupy filmowej, bo to też jest bardzo istotne, że właśnie od czasów studenckich do dzisiaj istnieje grupa filmowa i tam są filmy, które powstały, MWM Art Film. To jest kanał na YouTubie, ale można też poszukać w internecie właśnie po nazwisku, chociażby myślę, że bez problemu można znaleźć te filmy też na innych stronach. One się oczywiście ukazują z opóźnieniem ze względu na okres festiwalowy. Właśnie w najbliższym czasie myślę, że zaczną się pojawiać już takie filmy starsze ze względu na to, że do tej pory właśnie były jeszcze na festiwalach, to teraz już będą udostępnione.
1: No to zapraszamy, proszę Państwa, MWM Art Film, tak?
0: Tak.
1: Dobrze pamiętam, więc oglądajmy. Są dłuższe, są krótsze, warto po prostu zerknąć, czasem poświęcić 2 minuty wystarczy, a naprawdę kawał dobrego kina i emocji przede wszystkim i też spojrzenia troszkę przez pryzmat filmowca na własne życie i to, co nas otacza, więc warto zajrzeć, zaglądamy. A my już dziękujemy ślicznie, Mieszko Weltrowski, tego programu Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był reżyser reżyser filmowy, ale także fotograf. O tym nie było czasu porozmawiać, ale jeszcze mam nadzieję kiedyś

0: ten czas będzie. Animator kultury Mariusz Wirski. Dziękuję ślicznie.
1: Również dziękuję.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.

0: ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.
3: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
4: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
5: Ukrainę proti людей.
3: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
4: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
3: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Dzisiaj przeważnie od 17 do 20 stopni, spore zachmurzenie w całym kraju, do tego opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i tam pogodnie, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7.

0: studiu i blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.
0: Rozmowy o Nordzie.
2: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A dziś naszym gościem jest pani Teresa Malinowska, czyli rzecznik prasowa Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a dokładnie Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry państwu.
2: Wejherowscy seniorzy, jak zawsze, wakacje, powiedzmy sobie szczerze, nie odpoczywają. No może troszkę, ale już myślą chyba o tym, co będzie się działo od października, no jak to studenci.
3: W tym roku wyjątkowo nasi studenci nie odpoczywali, ponieważ w ciągu 2 miesięcy były bodajże 4 wycieczki. 4 wyjazdy. Natomiast od dzisiaj rozpoczęliśmy zapisy na pierwszy semestr kolejnego 21 roku już naszego i na chwilę obecną zapisało się na nasz uniwersytet, proszę państwa, 70 osób.
2: W te parę godzin?
3: W te parę godzin.
2: To musicie mieć tam niezłą ekipę do przyjmowania tych wniosków.
3: No, trochę zamieszania jest, ale do wszystkiego jesteśmy już nauczeni, przyzwyczajeni. Każdy ma swoją rolę do wykonania i do sprawdzenia. Także jest 70 osób zapisanych na dzisiaj. Zapisy przyjmujemy przez cały tydzień do piątku od godziny 10 do godziny 14. Bardzo ważna rzecz, proszę państwa, przyjmujemy ludzi nie tylko z miasta, ale również z powiatu, z ościennych miejscowości wszystkich. Opłata semestralna członkowska wynosi na chwilę, na dzisiaj, 90 zł. I prosimy bardzo o gotówkę. Nie mamy czytników, w związku z tym kartą nie przyjmujemy, bo pytania są nie bez powodu.
2: Opłata miesięczna, tygodniowa?
3: Semestralna.
2: Semestralna, czyli
3: semestralna, członkowska opłata 90 zł. Pozostałe wszystkie zajęcia są nieodpłatnie.
2: To nie wiem, czy jakiś inny abonament państwo znajdziecie na pół roku w tej cenie.
3: To jest tak zawsze. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 28 października, czyli równo za 4 tygodnie, według planu. Plan, wszelkie informacje dotyczące wyjazdów i spotkań znajdziecie państwo na stronie swutw.pl. Ci, którzy mają Facebooka, będzie również w grupach Stowarzyszenie WUTW i SWUTW. Co oferujemy, na pewno pan zapyta.
2: No ja już wiem przez te wszystkie lata, co wy oferujecie. Przede wszystkim tą społeczność wspaniałą, która jest w stanie ze sobą żyć, rozwijać się, spotykać, rozmawiać, przyjaźnić, po prostu no, żyć pełnią życia, a jednocześnie się strasznie rozwijać jeszcze przecież.
3: No to panie Mieszku, pan powiedział wszystko za mnie. Wobec tego ja dopowiem tylko, oprócz tego, co pan powiedział, że pracujemy według prawie że niezmienionego planu, który jest na naszej stronie, ale chcę państwa zachęcić do 3 dodatkowych propozycji, a mianowicie istniejący od 3 lat eksperyment popularny, czyli wyjazd do Gdyni Redłowa raz w miesiącu na bardzo ciekawe spotkania, które prowadzą doktoranci z Politechniki Gdańskiej. Już zapowiedział nam się, w skrócie będę mówić, Sanepid, który ma cykl 4 spotkań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. I już pierwsze spotkanie będzie bodajże 20 października dotyczące grzybobrania i rodzaju grzybów. Natomiast kolejna bardzo ciekawa propozycja spłynęła do nas od prawników z Gdańska, którzy zaproponowali nam 11 tematów do wyboru lub też wszystkie w ramach wykładu dotyczące takich rzeczy oczywistych, jak na przykład pogrzeb, zachówek, wywrócę się na chodniku, źle lekarz diagnozę wystawi.

0: sprawi. Rzeczy, które są oczywiste, ale kiedy dojdzie już do prawnych rozwiązań, bardzo, bardzo trudne. Jak to będzie wyglądało? Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ wiadomość spłynęła dopiero wczoraj właściwie mailowo do nas i tylko tyle, co przeczytałyśmy i no, chcę zachęcić Państwa, ponieważ szczególnie prawnicze sprawy są bardzo do wzięcia, chętnie są, ludzie korzystają z tego, no a oczywiście one są drogie. Natomiast pan, który zgłosił się do nas, oferuje to nieodpłatnie.
1: To jest bardzo dobra wiadomość. Czyli w ramach tych 90 zł semestralnie będzie można też w tych zajęciach wziąć udział. A w jakich jeszcze? Bo eksperyment, rozumiem, to chociaż za bilet trzeba zapłacić.
0: Eksperyment za bilet trzeba zapłacić, natomiast za wszystko inne nie płacimy. Ludzie dziwią się, tak jak pan w tym momencie, no ale tak mamy. Ale mamy to, ponieważ pracujemy na zasadzie wolontariatu i obsługa całego Stowarzyszenia Wejherskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i nasi wykładowcy, kochani, wszyscy pracują za darmo. Nikt nie bierze żadnej odpłatności. Dlatego też niektóre zajęcia są w godzinach różnych. Na przykład historia, którą prowadzi pan Sapieha, wraca z pracy z Pucka, zajeżdża do nas i prowadzi wykład po godzinie 16. Pan Kaczmarek, który ma ekologię, jest wykładowcą w szkole, w związku z tym jego plan nie koliduje, zajęcia są w sobotę, ale proszę sobie wyobrazić, że ma tłum ludzi.
1: Pięknie.
0: Także dziękuję w imieniu swoim i w imieniu całego zarządu i wszystkich, właśnie wszystkim wykładowcom za...
1: To dziękujemy, to jedno, ale już mamy, bo tak postaram się dobić, z czego jeszcze chcę, że mogą korzystać. Mamy już historię, aha, mamy już ekologię,
0: to chcę pan
1: porady
0: wiedzieć.
1: Prawnicze.
0: Tak. No, mamy wszystko to, co znajduje się w planie, więc mamy wykłady. Wykłady są prowadzone albo na Kopernika 13, albo na Sobieskiego 239. Tam, gdzie kiedyś ludzie pytają, tam, gdzie kiedyś były
1: księgi wieczyste,
0: a w tej chwili powiewają dwa transparenty z napisem Wodne Ogrody. Ale tam jest również tablica z lewej strony, że Wejherski Uniwersytet, sala na lewo, to jest nasza, która mieści 60 osób, jest 60 krzeseł. Dalej, korzystamy z treningu pamięci bardzo fajnego, korzystamy z porad medycznych, wykłady z literatury, wykłady o zdrowiu, nauka języków, która bardzo jest popularna i poczytna. Mamy język włoski, który pani prowadziła drugi semestr ubiegłego roku i dzisiaj właśnie ludzie pytali. Jest język niemiecki, są zajęcia ruchowe, jest gimnastyka.
1: Czyli trzeba można całe dni tam po prostu z wami poświęcać
0: tak,
1: i się rozwijać.
0: A przy tym jest bardzo rozwinięta, zresztą to ludzie wszyscy wiedzą, którzy do nas chodzą, grupa turystyczna Wejherowskie Trampy. No nie wspomnę o grupie teatrologii Srebrna Nitka, która to grupa no, ma swoje bardzo specyficzne zadania, bo na przykład dzisiaj ktoś właśnie mówi, nie, no to nie dla mnie, bo to się trzeba po pierwsze na pamięć uczyć, a po drugie są takie czasami godziny, które mnie nie wypada, więc ja dziękuję, ja rezygnuję. No bo...
1: Wszystko wypada, jak się okazuje. Seniorowi już wszystko wypada, kochani, i to jest chyba najważniejsze. Wypada przede wszystkim brać udział, bo ilu macie mniej więcej, no teraz zapisy trwają, ale zawsze ile osób tak mniej więcej bierze
0: semestr
1: udział?
0: Jesienny, czyli ten pierwszy, oscyluje w granicach 300 osób.
1: Oczywiście nie naraz w jednej sali, tylko każdy
0: ależ
1: się wybiera, gdzie chce i jak
0: jest
1: na to.
0: Tyle, właściwie jest ponad 26 różnego rodzaju zajęć, które są od godziny 9 do godziny 16-17 i tu idzie 30, tam 20, tam 15, tam 30. Nigdy nie ma wszystkich osób. Wszystkie osoby, właściwie też nie wszystkie, ale są na zakończenie, albo jeżeli dzieje się jakaś ważna impreza, to wtedy tak. Natomiast no 300 osób nie. Drugi rok to już jest troszeczkę ludzie mniej. Wiosenny, tak, bo to gdzieś tam na działki wyjeżdżają. Natomiast ten jesienny jest naprawdę zawsze obłożony i ludzie przychodzą systematycznie.

0: praktycznie i wszędzie.
1: Jeżeli chodzi też o Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, to wy jako stowarzyszenie, to oprócz organizacji stricte tego całego planu jesienno-zimowego, na razie później wiosennego, to dzieją się także inne rzeczy, z których seniorzy mogą korzystać dodatkowo. I tu już w najbliższym czasie, no, zlot seniorów, to jest chyba stała już impreza, która wam towarzyszy co roku.
0: Tak, to już jest 13 raz. Ona jest dofinansowana przez Starostwo Powiatowe. I w tym roku odbywać się będzie 10 października, w sobotę, do Grąbkowa, do pałacu. To jest dosyć daleko, bo koło Słupska, ale ponoć rozmawiałam z koleżanką, która to organizuje. Fantastyczna sprawa, naukowo, historycznie, no a przede wszystkim towarzysko. Towarzysko, bo miejsce jest dla 100 osób. W tej chwili jest zapisanych już 58. Także proszę jeszcze w najbliższym czasie zgłaszać się. To jest do Grąbkowa. I kolejna rzecz, bardzo istotna, kieruję ją do wszystkich mieszkańców Wejherowa, ponieważ, dlaczego do mieszkańców? Ponieważ zgłosiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego, a projekty do budżetu obywatelskiego podlegają tylko i wyłącznie mieszkańcom Wejherowa. Bardzo proszę o głosowanie na projekt z Aktywne Wejherowo, projekt, który nosi tytuł Opowieści z kufra babci i dziadka. Będą od 14 do 23 września będzie głosowanie. Można głosować elektronicznie, kto ma kartę mieszkańca. Można również będzie głosować papierowo w określonych punktach. To wszystko jest w internecie, na stronach Urzędu Miasta i na naszych też. I teraz dlaczego, proszę...
1: No właśnie, co to jest za projekt? Dlaczego my mamy na niego głosować akurat?
0: Bardzo proszę o głosowanie, ponieważ to jest projekt skierowany, napisany przez seniorów, ale przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Sama nazwa Opowieści z kufra babci i dziadka. Będziemy przedstawiali spotkania bardziej rozbudowane niż Wesołe Czwartki, które były przez dwa lata, w wakacje na skwerku Świętej Anny. Natomiast będą przygotowane przedstawienia ilustrowane strojami różnego rodzaju, praktycznymi warsztatami, że tak powiem, dla dzieci. Nawet mieliśmy trzylatków, czterolatków. Dla młodzieży już nie, ale szczególnie właśnie dla dzieci na skwerze Świętej Anny.
1: To jak to wygląda? Bo dla tych z Państwa, co nie było, bo wiadomo, to takie nową, no już drugi rok, tak jak tutaj Pani wspomniała, coś takiego się dzieje, to jest tak, że seniorzy opowiadają. Jak to wygląda?
0: Nie, to jest normalny teatr.
1: O, i to jest w takim wypadku ciekawe.
0: To jest normalny teatr, na który, jeżeli projekt przejdzie, bo do tej pory przechodził, ale teraz tylko właśnie potrzebujemy głosów, bo jeżeli nie otrzymamy odpowiedniej ilości głosów, to nie wygramy, bo takich projektów jest 23. Aktywne Wejherowo i Przyjazne Wejherowo. My jesteśmy na drugiej pozycji Aktywnego Wejherowa. I to będzie przygotowywany teatr, na które przygotujemy stroje, przygotujemy rekwizyty, przygotujemy choreografię. To będzie przygotowane przez seniorów, szczególnie przez Srebrną Nitkę, przez seniorów, ale wystawione dla dzieci w wakacje 2027 roku.
1: No to pięknie, okazja jest. Ja myślę, że to już niemal można powiedzieć, że jest pewne, bo patrząc, ile u was jest seniorów.
0: No jest seniorów, tak, ale właśnie głosy, cała rodzina może głosować.
1: No to tym bardziej właśnie, jak pani powiedziała, 300 osób, tak, no plus całe rodziny i tak dalej, no to kilka tysięcy głosów jest w ciemno.
0: No nie wiem, no ja tak bym bardziej tak optymistycznie nie była, ale bardzo, bardzo zapraszam, bardzo proszę o te... Przepraszam, o te głosy. Od 14 do 23 września, jeszcze raz mówię, kto ma kartę mieszkańca i ma aplikację karty mieszkańca, może głosować internetowo, elektronicznie. Ewentualnie wiem, że będzie w Urzędzie Miasta, w Filharmonii, w bibliotekach obydwu. Będą punkty, gdzie będzie można zagłosować i elektronicznie też, kto nie ma karty mieszkańca, i papierkowo, że tak powiem. Ale tylko i wyłącznie mieszkańcy Wejherowa. Ale zapraszam wszystkich. A i jeszcze wszystkie informacje, proszę Państwa, znajdziecie na

0: stronie w goglach swwtw.pl i na Facebooku w grupie Stowarzyszenie WTW i SWTW.
1: No to proszę Państwa, nic tylko wchodzić, głosować, ale przede wszystkim się zapisywać. Jak zobaczycie gdzieś jutro, pojutrze kolejki na mieście, to znaczy, że tam seniorzy się zapisują.

0: fajna inicjatywa, no nie da się ukryć, chyba seniory, że są po prostu bardzo z tego zadowoleni i chyba sobie już nie wyobrażacie życia, gdyby tego stowarzyszenia nie było.
1: Tak. Tak, ma pan rację i to są grupy, to są już ludzie, którzy znają się, którzy umawiają się do kawiarni, do restauracji, gdzieś tam. Ojejku, jak fajnie, że już można przyjść, nawet przyjść pogadać, przyjść posiedzieć. Nawet są takie przypadki, że przyjść pogrzać się, bo różnie to bywa z seniorami.
0: Po co siedzieć samemu w domu, jak jest tyle też wspaniałych ludzi?
1: Tak, tak. Właśnie. To jest to. Cztery ściany niestety i pilot od telewizora nie zastąpią nam żywego człowieka i żywej rozmowy.
0: A przyjaźnie to nie tylko jeden czy dwa semestry, to także jak słyszeliśmy i wakacje, i rozmowy, i spotkania po, więc warto z tego korzystać.
1: A przy tym nie mówimy o wycieczkach, które naprawdę u nas się tak rozkręciły, że stwierdzimy, że to jest prawie, że biuro turystyczne.
0: To zapraszamy Państwa do biura turystycznego Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu III wieku. Najpierw na zapisy, które, przypominamy, trwają do końca tygodnia, od godziny 10 do 14. Zachęcamy wszystkich seniorów, a tych, którzy nie są seniorami, to ruszcie swoich seniorów, bo warto.
1: Wszystkie babci i dziadko.
0: Dokładnie, więc ruszamy się, kochani, a ja dziękuję ślicznie Mieszko Weltroski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem dzisiaj była pani Teresa Malinowska, rzecznik prasowa Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu III wieku. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy

0: ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
4: Reklama.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta

0: trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
5: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
4: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
6: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
4: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
7: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
4: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Najpogodniej dziś na Podkarpaciu i tam bez opadów deszczu. W pozostałej części kraju spore zachmurzenie i może pojawić się deszcz. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Na Podkarpaciu i na Podhalu jeszcze chłodniej do 16. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Norda FM.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej. A dzisiaj ze mną Krystian Mieczkowski, prezes klubu KKS Koleczkowo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
5: My się spotykamy z pewnej okazji. Ćwierć wieku klubu KKS Koleczkowo, 25-lecie obchodziliście

0: też w minioną sobotę. To może opowiedzmy najpierw na świeżo, tak, co to była za uroczystość, jak to wyglądało?
1: Zgadza się. W sobotę mieliśmy taki obchody 25-lecia naszego klubu. Powiązaliśmy to przy okazji z pierwszym meczem ligowym w tym sezonie u nas na naszym boisku w Koleczkowie.
0: Muszę spytać od razu, jaki był wynik?
1: Korzystny dla nas. Wygraliśmy 6-2, więc ci, którzy przyszli na trybuny, to na pewno byli zadowoleni. No niestety jedna rzecz tylko nam nie dopisała, pogoda, bo od samego rana niestety mieliśmy taką ulewę, że musieliśmy bardzo mocno improwizować po drodze, żeby wszystko się odbyło tak jak chcieliśmy, tak jak sobie zaplanowałem, więc było to niemałe wyzwanie. Prognoza zapowiadała, że sobota będzie bez deszczu, a niestety wyszło jak wyszło. Ale całe wydarzenie odbyło się bardzo fajnie, było sporo ludzi, obstawiamy, że mniej więcej około 300 osób przez całe wydarzenie się na boisku pojawiło i na trybunach, więc naprawdę było to spore zainteresowanie. Zaczęło się od tego, że o godzinie 11 nasi zawodnicy z rocznika 2015 rozegrali swój pojedynek ligowy, zagrali z Orlikiem Przodkowo, o godzinie 12:30 około było po meczu już. Ten mecz niestety zakończył się niekorzystnie dla nas, 0-8, ale to jest nasza drużyna, która dopiero rozpoczyna rozgrywki ligowe, więc swego rodzaju doświadczenie zbieramy. Później o godzinie 12:30 rozpoczęliśmy takie oficjalne obchody. Był wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, był sołtys Koleczkowa Leszek Libon, więc oni zostali uhonorowani jako goście tacy honorowi koszulkami okazjonalnymi, dostali podziękowania, aplauz, później każdy z nich przedstawił też swoją wizję tego, jak to 25-lecie przebiegło, bo każdy z nich jest tam rodowitym mieszkańcem tak naprawdę, no wójt nie z Koleczkowa, ale wiadomo z gminy Szemut, sołtys już tak, więc odbyły się oficjalne obchody, przedstawienie, prezentacja drużyny, zaprezentowaliśmy nasze oficjalne stroje, w których będziemy w tym roku występować, żółto-czarne pasiaki, zrobiły furorę, wszystkim się podobają, więc to najważniejsze. No i później przeszliśmy do podziękowań naszemu założycielowi, czyli Mieczysławowi Robaskowskiemu, który 25 lat temu wraz z Adamem Gutowskim stwierdzili, że założą w Koleczkowie Kaszubski Klub Sportowy. No i wtedy się wszystko zaczęło tak naprawdę. No i o godzinie 14 rozpoczął się mecz, później już pogoda trochę lepsza była, przestało padać, kibice na trybunach byli. Mogliśmy świętować zwycięstwo, więc tak naprawdę wszyscy byli z tego bardzo zadowoleni.
0: Z okazji 25-lecia właśnie to zwycięstwo. Proszę tak powiedzieć, jakie to było 25 lat? Gdybyśmy mieli troszkę powspominać tę historię 25-letnią, jaka to była historia dla klubu?
1: Jeśli o to chodzi, no to ja znam to z opowieści, bo jak się klub zakładał w 2001 roku, to miałem lat 7. Więc z mojej perspektywy to nie będzie może do końca tak, jak powinno wyglądać, ale zasięgnąłem właśnie u Mietka, u Adama, u pierwszego trenera, pana Jacka Romanowskiego, ostatnio właśnie kilka opowieści, więc na pewno 25 lat temu było ciężko, żeby klub sportowy otworzyć, nie było infrastruktury, nie było nawet tego boiska, w którym jest, więc chłopaki trenowali na boisku przy ulicy Jeziornej, kawałek dalej, tam po prostu na polu zostały zbite z drewnianych, wyciętych z lasu belek bramki i chłopaki się przebierali w szatni, której nie było de facto, przebierali się po prostu przy busie, zdjęcia pamiątkowe też mam, taki album w klubie już teraz jest, więc naprawdę fajnie się to ogląda. W 2002, czyli rok później, rozpoczęły się prace na boisku, które obecnie mamy, na którym obecnie trenujemy, więc tam też została ona wygospodarowana przestrzeń dla gminy Szemut, w gminie Szemut dla KKS-u powstało boisko, no i później tak naprawdę wszystko się dalej zaczęło rozwijać pomału, nie? Powstał budynek klubowy, były swego rodzaju różne wydarzenia, festyny i tak dalej. No jeśli o to chodzi, no to klub cały czas lawirował na poziomie B klasy i A klasy. Ostatnie dwa sezony spędziliśmy w A klasie i teraz tak naprawdę rozpoczynamy to 25-lecie. To jest taki nowy rozdział trochę, że zmieniliśmy strukturę, ja przejąłem klub po prostu pod swoje skrzydła od Mietka i z nowym powiewem świeżości chcemy, żeby tam działo się więcej, więc Dobrze rozpoczęliśmy ten sezon, dwa mecze za nami oficjalne ligowe, oba wygraliśmy. W środę graliśmy w Pucharze Polski, też wygraliśmy, więc teraz tak naprawdę czekają nas kolejne mecze ligowe i jeszcze mecz pucharowy, więc myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze pokazać

0: na co nas stać.
1: No dobrze, a powiedzmy proszę takie momenty dumy największej z klubu przez te 25 lat. Takie momenty, gdzie byliście u góry rzeczywiście, że byliście dumni z klubu.
0: No to takie momenty to na pewno awanse zawsze. Jeżeli grasz w B-klasie i wygrywasz ją, jesteś na pierwszym miejscu, no to po awansie jest radość niesamowita zawsze. No, te smutniejsze to jest spadek, wiadomo. Tego się nigdy nie chce wspominać, ale czasami się tak zdarza. Tak się zdarzyło też teraz. Żeby rozpocząć coś na nowo, żeby rozpocząć coś lepiej, postanowiliśmy po prostu, że ten spadek będzie korzystny, będzie nam łatwiej w B-klasie od początku zacząć budować drużynę i poświęcić ten jeden sezon na to, żeby odbudować jakieś tam struktury, wartości i tak dalej, żeby później móc się cieszyć z tego awansu, na który, mam nadzieję, przyjdzie czas.
1: Z takim sportowym duchem, bo tutaj jak opowiadał pan o tym, jakie były początki, czyli rzeczywiście nie było niczego, był tylko ten duch sportu, była chęć tego, żeby coś robić, żeby grać w tą piłkę, a teraz już tak naprawdę wszystko jest, no i trzeba teraz, no trzeba ćwiczyć i grać.
0: Tak, teraz trzeba trenować, trzeba przede wszystkim też próbować dalej to rozwijać. Ja tak naprawdę jestem w Koleczkowie od... No przyjmijmy, że spotkaliśmy się pierwszy raz z zarządem KKS-u 3 lata temu. Wtedy postanowiłem wyjść do nich z propozycją, że słuchajcie, może otworzymy w Koleczkowie po prostu akademię piłkarską. No i sobie usiedliśmy, porozmawialiśmy i doszło do tego, że faktycznie rozpoczęliśmy zapisy, żeby na wiosnę ruszyć z akademią. No i w marcu 2024 roku zrobiliśmy pierwszy trening. Jak się okazało, to było potrzebne w Koleczkowie, bo po 3 miesiącach mieliśmy 3 grupy, łącznie 60 dzieci, a jak się później okazało na zakończenie tego roku 24, mieliśmy już ponad 80 dzieci w akademii, 4 grupy wiekowe, więc widać było, że zapotrzebowanie na piłkę dziecięcą i na zajęcia dla dzieci tam powstało. No i tak się to wszystko gdzieś tam między nami rozpoczęło. Przy okazji cały czas staramy się rozwijać infrastrukturę. No, infrastruktura jest ważna. Przez ostatnie 2 lata, jak jestem, udało się tam naprawdę sporo zrobić. Pierwszym takim krokiem było wygranie budżetu sołeckiego na renowację murawy, na poprawienie warunków, na zakup nowych bramek. No takie podstawowe elementy, dzięki którym później jesteś w stanie jako klub funkcjonować i mieć odpowiednie warunki do treningu. W zeszłym roku udało nam się zrewitalizować oświetlenie, bramę wjazdową odnowić, zrobić ją automatyczną. Mamy pierwszy w gminie Szemud taki duży zegar stadionowy na naszym boisku, na którym jest wynik pokazywany, jest czas. No, to były takie elementy dumy mojej własnej, że udało się takie środki pozyskać. W tym roku kolejny raz udało nam się z tego samego programu, co w zeszłym roku, pozyskać środki na rozwój infrastruktury. Trwają już prace przygotowawcze do tego, że powstanie trybuna taka z prawdziwego zdarzenia. Będzie tam, wizja jest taka i do tego dążymy, żeby na żółtej trybunie był czarny napis Koleczkowo, widoczny z góry. No co będzie takim naszym oczkiem w głowie, taką naszą dumą, że to po prostu powstało. Ostatnio kolejny nasz taki lokalny sukces, który udało się osiągnąć, to znowu z budżetu sołeckiego udało nam się wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Koleczkowo przegłosować projekt rozwoju infrastruktury. Chcemy tam stworzyć strefę dla mieszkańców, w której będzie można na każdym meczu korzystać z tego, że będą kiełbasy z grilla, będzie można się czegoś napić, zjeść. Taką strefę, która będzie przyciągać mieszkańców, no bo zauważyłem, że ludzie tego potrzebują i w Koleczkowie to jest potrzebne i cieszę się, że za to odpowiadam i mogę tych ludzi tam ściągać i naprawdę to się fajnie rozwija, tylko trzeba się w to mocno angażować. Dużo czasu to zajmuje, dużo prób, dużo błędów, ale koniec końców, jak później są takie obchody 25-lecia i patrzysz, że tam na trybunie siedzi 100 osób, reszta siedzi pod namiotami, udało się zorganizować w ostatniej chwili z samego rana namioty, 2 duże, które udało się rozstawić, więc dzięki temu kibice mieli gdzie się schować. No i wszyscy są zadowoleni, szczęśliwi, przychodzą na mecze, nawet teraz w środę siedziało tam około 50-60 osób w środowy wieczór oglądając nas Pucharzy Polski, więc fajnie, fajnie, dzięki temu na pewno chce się to dalej robić.
1: No 25 lat, ćwierć wieku to całkiem sporo lat. My tutaj rozmawialiśmy troszkę o historii, trochę o tym, co teraz, jak to się zmieniło, że zaczynaliście rzeczywiście od zbitych desek gdzieś tak, które były bramką, a teraz ta infrastruktura już jest dużo, dużo lepsza i cały czas się polepsza to, co jest na boisku i wokół niego. Ale powiedzmy też o szkoleniu młodzieży, bo to jest taka nowość w Koleczkowie. Niedługo to trwa. Proszę powiedzieć, ile jest z tych grup, jakie dzieci, w jakim wieku trenują, jak te treningi

0: treningi wyglądają?
1: Obecnie mamy 4 grupy wiekowe. To są grupy niektóre mieszane, niektóre są po prostu stricte jednego rocznika, w zależności od tego, ile jest dzieci, ale mamy grupy, które są roczników 2011-13 razem połączone, więc oni trenują 3 razy w tygodniu, 2 razy po 1,5 godziny, raz godzinę, to jest taki trening motoryczny dodatkowy. Później mamy drugą grupę, rocznik 2015-16, też jest łączony, oni od tego sezonu też rozpoczęli właśnie rozgrywki ligowe, już takie, że gramy co tydzień, w weekend, albo czasami się zdarza, że 2 razy w tygodniu, bo taką dużą grupę dostaliśmy do rozegrania. Oni też trenują 2 razy, 1,5 raz godzinę. Później mamy rocznik 2017. Oni grają w turniejach związkowych i pierwszy turniej mamy teraz w niedzielę. Gramy w Przyjaźni, więc kawałeczek musimy pojechać, ale tam będziemy się pokazywać. To jest pierwszy nasz oficjalny turniej tego rocznika. Oni trenują też 3 razy w tygodniu, 2 razy godzina 15 i raz godzina. I ostatnią, najmłodszą grupą to jest grupa taka mieszana, roczniki 2018 do 2020, największe maluchy nasze, oni trenują 2 razy po godzinie. Więc tak to wygląda. Obecnie w strukturach mamy ponad 90 dzieci. Mniej więcej podział jest równy, najmniej jest chyba w najstarszej grupie, no ale niestety teraz część zawodników, którzy byli najstarsi, poszli do szkoły średniej, więc niestety pozmieniały się trochę priorytety, możliwości dojazdy do Gdyni czy do Wejherowa, no i czasu na trening brakuje, więc ta grupa troszeczkę się tam posypała i odpadło kilka osób. Za to z drugiej strony w najmłodszej grupie to obecnie chyba przyszło 10 nowych chłopaków i co trening pojawiają się nowe osoby, więc jest duża szansa na to, że będziemy tą najmniejszą grupę musieli podzielić i tych troszeczkę starszych dać osobno, a tych najmniejszych maluchów dać też osobno, żeby każdy z nich mógł się pobawić, potrenować w swoich warunkach.
0: Dziewczyny jakieś też są w drużynach?
1: Obecnie 2. Kiedyś, okay. Na samym początku mieliśmy ich trochę więcej, niestety nie wiem, jakoś klimat chyba piłki takiej z chłopakami w Koleczkowie im nie przypadł do gustu. No w małych miejscowościach jest ciężko o to, żeby zrobić w ogóle grupę stricte dziewczęcą, no bo musielibyśmy mieć przynajmniej 15-20 dziewczyn, żeby faktycznie można było nimi gdzieś tam w rozgrywkach ligowych występować. No a w jednym roczniku zebrać 20 dziewczyn, nawet w takim Koleczkowie, które już nie jest taką małą miejscowością, to nie jest takie proste. Jednak piłka nożna to nie jest sport stricte dziewczęcy.
0: Okej, wiem coś o tym. Z koleżankami też piłkę nożną nie grałyśmy nigdy i grać pewnie nie będziemy. Proszę powiedzieć, właśnie Koleczkowo, tak jak pan mówi, rozwija się, tam mieszkańców przybywa. Widać to też w sporcie, widać, że ta akademia była potrzebna.
1: Tak, widać. No tak jak już w pierwszej części wspomniałem, po prostu bardzo szybko nam się te dzieci zaczęły pojawiać. I w momencie, w którym w ciągu 3 miesięcy pierwszych co miesiąc otwieraliśmy kolejną grupę, bo już było za dużo tych dzieci w jednej, no to widać było, że trafiliśmy chyba i w czas, i w miejsce, i to było potrzebne w tym Koleczkowie, żeby te dzieci mogły się tam rozwijać. Zwłaszcza, że teraz myślę, że będziemy dalej widzieć efekty tego, no bo w końcu 1 września została otwarta szkoła w Koleczkowie po rozbudowie ogromnej, więc tak naprawdę z tego, co kojarzę, to tam około 200-300 dzieci więcej ma się teraz zmieścić. No to dla Akademii to na pewno też będzie moment, w którym te dzieci zaczną się na naszych treningach pojawiać, zwłaszcza, że większość dzieci, które są, no to są znajomi ze szkoły, to są dzieci z przedszkola, które razem chodzą do grupy z zerówki, z pierwszej i tak z każdej klasy tak naprawdę. Jak przychodzą, to klasowo, więc to jest fajne, no bo widać, że oni budują między sobą też fajne relacje i się dzięki temu mogą przede wszystkim w tym sporcie rozwijać, ale i oderwać od tych ekranów, które są niestety zmorą. Zmorą są i ja coś o tym wiem też. W zeszłym roku napisałem książkę właśnie o tym, jak sobie poradzić przez sport z uzależnieniem od telefonu wśród dzieci, więc też mam w swoim portfolio taki dorobek mały, osobisty.
0: Można na przykład pójść na trening piłki nożnej, tam na pewno w tej książce znajdziemy taką informację.
1: Tak, nie, to bardziej była taka pozycja, która w taki przystępny sposób ma pokazywać, jak pozycje z boiska odzwierciedlają się w realnym życiu. Mhm. Żeby dzieciom zobrazować. Tam są naprawdę rozdziały po 2-3 strony z jakimiś prostymi zadaniami dla dzieci. To jest taka pierwsza część, tam jest chyba 30 stron czy 40, a druga część jest stricte arkuszów takich dla rodziców, w których można rozwiązywać zadania i sprawdzać, czy faktycznie u was w rodzinie ten problem też występuje. Więc też jest taka opcja i nasze dzieci wszystkie tą książkę

0: książkę mają, więc niektóre z tym pracują, niektórzy nie, wiadomo, różnie to bywa.
1: A jeżeli słuchają nas mieszkańcy Koleczkowa albo okolic, to do Akademii można się zapisywać, rozumiem?
0: Tak, u nas tak naprawdę obecnie jeszcze nie ma tak pełnych grup, żebyśmy prowadzili nabory tylko

0: brakuje, co byście chcieli jeszcze na kolejne 25 lat?
1: Kolejne 25 lat. Myślę, że dalszego rozwoju, chęci, żeby zarówno piłkarze, którzy do nas przychodzą, chcieli, żeby się rozwijali, żeby mieli z tego radość. Bo w momencie, w którym jesteśmy teraz, to widać, że wszyscy nowi zawodnicy, którzy przyszli do nas przed sezonem, chwalą to, że jesteśmy fajnie zorganizowani, że mamy super infrastrukturę, naprawdę dobrze przygotowane boisko już jest teraz, na którym możemy trenować i oni czerpią z tego radość. W momencie, w którym oni czerpią z tego radość, to myślę, że sukcesy sportowe przyjdą za tym, bo jak każdy, kto gra w meczu i jest zadowolony z siebie, może dać z siebie wszystko, przede wszystkim robi to, co lubi, czyli gra w piłkę jeszcze ze swoimi kumplami, no to myślę, że reszta przyjdzie z czasem.
0: No to tego wam życzę właśnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Krystian Mieczkowski, prezes klubu KKS Koleczkowo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Reklama.

Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
1: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
0: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
2: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
3: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
4: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
0: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Trochę już czuć dziś jesień w powietrzu. Temperatury też na to wskazują od 17 do 20 stopni, a więc taka ciepła jesień. Zachmurzenie do końca dnia duże, tylko na południowym wschodzie. Więcej przejaśnień tam bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Doda znowu zaskoczyła wszystkich. Gwiazda wystąpiła w duecie z Garou i zaśpiewała po francusku. Internauci zbierają szczęki z podłogi i zachwycają się jej perfekcyjną dykcją. W sieci posypała się lawina komplementów. Podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji doszło do jednej z najbardziej zaskakujących muzycznych duetów tego roku. Na scenie obok siebie stanęli Doda oraz kanadyjski wokalista Garou. Artyści wykonali legendarny hit, który przed laty w oryginale Garou śpiewał samą Céline Dion. Gdy ogłoszono, że Rabczewska zmierzy się z francuskojęzycznym repertuarem, w sieci zawrzało. Artystka nie ukrywała, że przygotowania do występu trwały tygodniami. Choć język francuski uchodzi za niezwykle trudny, wychodzi na to, że Dorota poradziła sobie z nim wprost brawurowo. Pod nagraniami koncertu w mediach społecznościowych natychmiast wybuchła lawina komentarzy. Fani i widzowie nie kryją zachwytu nad wokalnymi umiejętnościami i dykcją gwiazdy. Czytamy komentarze. Doda, jak ty to robisz? Po polsku, po angielsku i po francusku śpiewasz jak anioł. Gratulacje, wyszło przepięknie. To artyści z prawdziwego zdarzenia. Język francuski, jak czysto, Doda, wow. Jestem w szoku. Perfekcjonistka w każdym calu, cudowny występ. Czapki z głów. Ta dziewczyna odnajdzie się we wszystkim. Takie komentarze można przeczytać pod postem. Dajcie znać, jak wam się podobał występ Dody z Garou.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Edyta Golec cieszy się niesłabnącą popularnością. Artystka znana z zespołu Golec Orkiestra, w którym od ponad dwóch dekad występuje razem z mężem Łukaszem i szwagrem Pawłem, regularnie udziela się w mediach społecznościowych, by być w stałym kontakcie z fanami. Ostatnio w życiu 49-latki sporo się dzieje. Jak czytamy w sieci, o szczegółach poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie. Golec Orkiestra od ponad ćwierć wieku zachwyca publiczność unikalnym połączeniem góralskich brzmień i nowoczesnych gatunków muzycznych. Lata mijają, a jego popularność nie słabnie. Dowodem na to mogą być tłumy na koncertach. Edyta Golec nie ukrywa, że ostatnie tygodnie to dla niej wyjątkowo intensywny czas. Ostatnio dużo się dzieje i mam wrażenie, że tego nie ogarniam i że o czymś zapomniałam, przyznaje artystka, podkreślając, jak wiele dzieje się obecnie w jej życiu zawodowym i prywatnym. Na dniach fani zespołu będą mogli usłyszeć nowy singiel Bierz co jest. Edyta Golec zdradziła, że praca nad premierą to tylko jedna rzecz z jej napiętego grafiku. Zespół ma za sobą lato pełne festiwali i plenerowych występów. Obecnie pracuje nad nowym materiałem muzycznym, przygotowuje się także do koncertów kolędowych oraz projektu Symfoetnik. W Fali ciekawostek zastanawiamy się, czego możemy spodziewać się po nowej piosence. Wiadomo już, że w dniu premiery zostanie też opublikowany nowy teledysk. Zespół udostępnił jego fragment. Brawo chłopaki, kolejny hicior, ale będzie hit. Zapowiada się super. Komentują fani.

0: Fala ciekawostek.
1: Lionel Richie trafił do szpitala. Wcześniej muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a teraz zagraniczne media podają, że gwiazdor musiał skorzystać z pomocy medycznej. W fali ciekawostek sprawdzamy, co dokładnie się wydarzyło. Artysta trafił do szpitala po tym, jak podczas ostatniego koncertu źle się poczuł. Jak czytamy w sieci, 77-letni artysta zgłosił się do placówki w St. Louis w stanie Missouri, a lekarze skierowali go na oddział intensywnej terapii. Wcześniej wykonawca takich hitów jak m.in. Hello, Endless Love, All Night Long i wielu innych występował przed publicznością, ale podczas koncertu musiał m.in. poprosić o krzesło, by zaśpiewać ostatnią piosenkę na siedząco. To nie pierwszy raz, kiedy Lionel Richie mierzy się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu muzyk również trafił pod opiekę lekarzy po tym, jak miał trudności z dokończeniem koncertu. Spotkanie zostało nagle przerwane, a wcześniej wokalista wykonywał jeden z utworów siedząc na platformie scenicznej. Po krótkiej przerwie Richie nie pojawił się już na scenie. Następnie przełożył dwa koncerty, a później powrócił do koncertowania. Dziękuję za każdą wiadomość.

0: za miłe słowo i za całą waszą miłość. Mam się dobrze, jestem wam wszystkim wdzięczny. Tymi słowami na początku lipca zwrócił się do fanów na Instagramie. Teraz w stronę artysty ponownie napływają życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Reklama.

Popiel w 2005 roku założył zespół Zakopower. W swojej twórczości zespół łączy góralski folklor z nowoczesnym brzmieniem. Kiedyś ty, galop czy boso to tylko kilka hitów z repertuaru 50-letniego artysty. Ostatnia studyjna płyta trafiła do rąk fanów Widzialne, Niewidzialne w 2022 roku. Później muzycy zaprezentowali wielbicielom single Szczęście, Biały Obok, Wołosi czy Kwiaty. Dwa miesiące temu premierę miał utwór Oten Tutoja, który został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Dziś Sebastian Karpiel-Bułecka przekazał wiadomość, na którą czekało wiele osób. Muzycy Zakopower pracują nad nowym materiałem muzycznym. Sebastian Karpiel-Bułecka na swoim profilu na Instagramie opublikował nagranie ze studia. Z promiennym uśmiechem na twarzy pokazał, nad czym pracuje. Tym samym zdradził, że Zakopower nagrywa nowy materiał muzyczny. Tymczasem fani spotykają się z muzykami na koncertach plenerowych. Z okazji 20-lecia zespołu najważniejsze utwory doczekały się nowych aranżacji przygotowanych przez Miłosza. Jesienią artyści ruszają w trasę koncertową, a fani już teraz mogą poczuć przedsmak tego, co czeka ich podczas jubileuszowych występów.

0: Fala ciekawostek.
1: Wielbiciele zespołu Zakopower mają powody do radości. Po 4 latach od ostatniej płyty Sebastian Karpiel-Bułecka podzielił się z fanami długo wyczekiwaną nowiną. 50-latek pokazał zakulisowe materiały prosto ze studia nagraniowego. Sebastian Karpiel-Bułecka ma wierne grono fanów. Juror must be the music, tylko muzyka, a prywatnie mąż Pauliny Krupińskiej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje

0: informacji o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Reklama.
5: Ej, hey, yo!

0: fala ciekawostek.
1: Ten powrót rozgrzał polski show biznes do czerwoności. Jak się okazuje, Mandryna i Michał Wiśniewski postanowili uczcić swoją budowaną od nowa relację poprzez wyjątkową wspólną piosenkę. Para zapowiedziała właśnie premierę nowego hitu Będzie Było. W fali ciekawostek sprawdzamy, kiedy go usłyszymy, ale już wiemy, że fani teraz nie ukrywają ekscytacji. Nie każdy w to wierzył, a jednak się wydarzyło. Michał Wiśniewski i Mandryna potwierdzili powrót do siebie po dwóch dekadach. Małżeństwo, które podbiło polski show biznes na początku XXI wieku, buduje dziś swoją relację na nowo, co przez długie tygodnie nie znikało z pierwszych stron gazet. Artystka przygotowuje się do udziału w programie Taniec z Gwiazdami, ale to nie koniec najświeższych projektów. Wspólnie z byłym mężem i jednocześnie aktualnym partnerem ogłosiła gorącą premierę. Mandryna i Michał Wiśniewski odliczają właśnie dni do chwili, w której ich wspólny utwór Będzie Było ujrzy światło dzienne. Duet oficjalnie ogłosił premierę za pomocą fotki w mediach społecznościowych, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Wielu fanów nie może się już doczekać piosenki naładowanej potężną dawką nostalgii. Starzy na wakacjach, brzmi jeden z wielu komentarzy pod zdjęciem Mandryny i Wiśniewskiego w wyłożonym zieloną skórą kabriolecie. Jak czytamy w sieci, Mandryna skomentowała powstanie piosenki. Jak zdradziła, razem z Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, że ich powrót będzie wielkim newsem, a skala zainteresowania stanowczo przerosła ich oczekiwania. Z tego względu zdecydowali się skomentować sytuację w utworze Będzie Było. Jest to nasz taki komentarz do tego, co dzieje się, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy z wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda, powiedziała artystka.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon, o czym Agnieszka Wnarska.
1: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
2: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
1: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
0: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
3: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
0: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Norda.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Fala ciekawostek.
2: A w tej fali ciekawostek mamy coś dla fanów Freddiego Mercury'ego, bo jak się okazuje, Kaszmira, młodsza siostra Freddiego, była jednym z gości specjalnych tegorocznych Freddy Days w szwajcarskim Montreux. Wydarzenie zorganizowano z okazji 80. rocznicy urodzin legendarnego wokalisty Queen. Obecność siostry oraz siostrzeńca wzbudziły duże zainteresowanie fanów. Urodzona w 1952 roku, Kaszmira jest młodszą o 6 lat siostrą Freddiego Mercury'ego. Od lat stroni od medialnego rozgłosu i żyje w Wielkiej Brytanii. Pojawia się publicznie głównie podczas wydarzeń związanych z upamiętnieniem jej słynnego brata. Teraz wzięła udział w obchodach 80. urodzin artysty w miejscowości szczególnej dla Mercury'ego, gdzie dziś stoi jego pomnik. Organizatorzy Freddy Days poinformowali, że jej przyjazd był dla uczestników ogromnym zaszczytem. Kaszmira nie pojawiła się jednak sama. Towarzyszył jej syn Samuel, który na tę okazję zarzucił na ramiona charakterystyczny szalik, należący niegdyś do Freddiego Mercury'ego. Ten symboliczny gest zwrócił uwagę zgromadzonych i stał się jednym z najbardziej wzruszających momentów obchodów. Przypomnijmy, że 5 września tego roku Freddie Mercury skończyłby 80 lat.

0: na bałtyckiej fali.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Michał Wiśniewski opublikował na Instagramie osobisty wpis. Zwrócił się w nim bezpośrednio do fanów. Osobiście poinformował o tym, co czuje do byłej żony Mandaryny. Para od niedawna znowu jest razem. W Fali ciekawostek czytamy, co komentują wielbiciele lidera Ich Troje. 9 września Michał Wiśniewski obchodził swoje 54. urodziny. W tym szczególnym dniu postanowił nagrać wyjątkowy filmik i opublikować go na Instagramie. W oczekiwaniu na kąpiel w basenie z synami zdecydował się zwrócić osobiście do fanów. Wokalista z humorem podziękował za ogrom życzeń, które otrzymał. Dziękuję za wszystkie życzenia, które do mnie doleciały. A było ich tyle, że wieża kontroli musiała wstrzymać inne starty. Przeczytałem każde. Przy niektórych musiałem tylko odsunąć telefon na długość ręki. Kilka tygodni temu Michał i Marta Wiśniewscy ogłosili, że ponownie są razem. Tym samym potwierdzili plotki, które krążyły w mediach od dłuższego czasu. Lider Ich Troje w lipcu poinformował, że od końca czerwca znów spotyka się z matką swoich dzieci. Tancerka i muzyk byli małżeństwem w latach 2002-2006. Teraz Wiśniewski nie ukrywa już swoich uczuć. Regularnie dzieli się romantycznymi wyznaniami w mediach społecznościowych. Tak było też w dniu jego urodzin. W specjalnym poście nie pominął swojej ukochanej. Wyznanie Wiśniewskiego wywołało falę pozytywnych komentarzy od fanów. A wśród nich można przeczytać: wszystkiego najlepszego. Proszę się nigdy nie zmieniać i kochać Mandarynę, bo tak jak wy do siebie pasujecie, to jak z nikim nigdy. Trzymaj tę kochaną dziewczynę. Wszystkiego najlepszego. Michał, swój prezent już dostałeś. Mandarynę. Fala ciekawostek Radia Nordo FM też się przyłącza do wszystkich życzeń. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia dla was.

0: Fala ciekawostek.
1: Przed miesiącem Rafał Brzozowski wziął ślub z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Teraz szykujący się do debiutu w nowej roli, piosenkarz przekazał na temat swojego małżeństwa nowe wieści, których można mu tylko pogratulować. Wszystko jest idealnie po prostu, wyznał opowiadając o zmianach w życiu prywatnym. Wieści o ślubie Rafała Brzozowskiego, który odbył się 1 sierpnia, wywołały wielkie poruszenie. Informacja wzbudziła ogromne emocje przede wszystkim dlatego, że piosenkarz przez długi czas ukrywał fakt, że w ogóle jest w związku. Były gospodarz programu Jaka to Melodia ożenił się z Heleną, z którą połączyła go miłość do muzyki. Cieszę się bardzo ze szczęścia Heleny, bo ona zasłużyła na takiego wspaniałego człowieka, jakim jest Rafał. Przyjaciele mówią, że odzyskali Rafała, że jest szczęśliwy, że uśmiecha się, jest radosny, pełen chęci, życia i energii do wszystkiego. Rafał Brzozowski szykuje się teraz do powrotu do telewizji. Od września widzowie będą mogli go oglądać w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo. Podczas spotkania prasowego związanego właśnie z premierą programu, z jego udziałem opowiedział nieco o tym, jak czuje się jako świeżo upieczony mąż. Pytany o to, czy między nim a Heleną zdążyły się pojawić jakieś tarcia, powiedział: ja się nie kłócę z moją żoną. Naprawdę, dlatego jest moją żoną. Może to jest dziwne, ale nie. Brzozowski nie krył szczęścia, opowiadając o ukochanej. Opatrzność pokierowała po prostu i dlatego została moją żoną. Jest wyjątkową dziewczyną. Dodał, że choć niektórzy ostrzegali go, że po ślubie może być różnie, u niego jest idealnie. Jak czytamy w sieci, Brzozowski ogłosił: wszystko jest idealnie, po prostu i niech tak będzie. No to my też składamy gratulacje.

0: Fala ciekawostek.
1: Patrycja Kazadi powraca na muzyczną scenę z nowym singlem Nie chcę tańczyć, który zapowiada jej nadchodzący album. Po dłuższej przerwie artystka prezentuje utwór będący manifestem wyboru siebie i odzyskiwania własnej sprawczości. Nowoczesne brzmienie, rockowy pazur i osobisty tekst to znak rozpoznawczy nowego rozdziału w jej karierze. Po ponad 3 latach wydawniczej ciszy Kazadi wraca na muzyczną scenę z nowym singlem. Piosenka nazywa się Nie chcę tańczyć i to drugi utwór zapowiadający jej nadchodzący album i jednocześnie otwierający kolejny bardzo osobisty rozdział w karierze artystki. Następca singla na wietrze to propozycja dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne przeboje brzmienia z wyrazistym charakterem. Nie chcę tańczyć to nie tylko chwytliwy popowy kawałek, ale przede wszystkim opowieść o momencie, w którym przestajemy dopasowywać się do innych i zaczynamy wybierać siebie. Kazadi sięga po temat toksycznej relacji, jednak zamiast skupiać się na jej trudnych konsekwencjach, pokazuje siłę, jak płynnie z odzyskiwania własnego głosu i odwagi do postawienia granicy. To utwór o decyzji, by od teraz tańczyć już tylko w swoim rytmie. Najnowszy singiel pokazuje Kazadi jako artystkę świadomą swojego brzmienia i gotową na kolejny etap kariery. W utworze słychać siłę, sensualność i emocjonalność, a także popową przebojowość, która sprawia, że Nie chcę tańczyć świetnie odnajduje się zarówno na playlistach z polskim popem, jak i w zestawieniach dodających energii dobrego nastroju.

0: 5%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%.

0: Fala ciekawostek.
1: Oskar Cyms osiągnął niebywały sukces w branży muzycznej. Jego piosenki z miejsca lądują na szczytach list przebojów, a koncerty przyciągają tłumy. Sława i pieniądze nie zmieniły jednak artysty. Jak czytamy w sieci, piosenkarz wyjawił, jaki ma stosunek do pieniędzy. Piosenkarz rozpoczął właśnie trzecią erę w swojej karierze. Nie jest tajemnicą, że zanim Oskar trafił na szczyt, występował na ulicach w Sopocie i imał się różnych zajęć, by nie nadwyrężać domowego budżetu. Nie siedziałem na czterech literach i nie czerpałem kasy od rodziców. Trzeba było wziąć się za siebie, wziąć życie we własne ręce i tej pracy szukać. W międzyczasie studiowałem, więc zależało mi na pracy elastycznej, którą mógłbym pogodzić ze studiami dziennymi. Piosenkarz zahaczył nawet o pracę sezonową we Francji. Jedną z najfajniejszych prac, jakie miałem w życiu, to praca na winobraniu. Ścinanie winogron we Francji było jak wakacje. Oskar Cyms musiał wykonać sporo pracy, by odnieść sukces. Gdy już znalazł się na szczycie, nie zmienił swoich wartości. Piosenkarz, jak podkreśla, wciąż ma szacunek do pieniądza. Zapytany, na co z perspektywy czasu wydał bezsensownie zarobione środki, wokalista zapewnił, iż nigdy nie był zwolennikiem nierozsądnego rozporządzania majątkiem. Nie było chyba czegoś takiego. Ja nienawidzę wydawać kasy na pierdoły. Jestem nauczony szacunku do pieniędzy i wydaje mi się, że je po prostu odłożyłem. W fali ciekawostek gratulujemy Oskarowi sukcesu i czekamy na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.
2: W Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska, BIS. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny, 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika

0: Irlandii ze stolicą w Dublinie. Oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem. Na Mistrzostwach Europy nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bądź.
2: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
1: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
0: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z

0: zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama. Świat. Świat według Romka.
2: Witaj taś bardzo serdeczno, moje dobryzyń. A co to je? Stoi na jednej nodze i we wildzi trwedze, chłewie so przed ledzama, płet kapelusia. Wita? Jeśli nie, to płet płewim. Chłezby je w lesie so przez niego zwrócył, to i tak je by jeło nie nales. Ne błewa wita, jemu króci wit, ale nie jedni, to knirum wecknum. Ne, to tereskawaju wita na gwez, że idze łe grzeba. Jo, grzebę to tak cos jedlika siebe. Łysoblewie grzebiunka, to je grzebłewy zypa fęśmakę. Kuel mnie doma takie zypa często bela robione. Metyś jedle grzebę piekli na panewce, grzebę ważony, grzybci w łecce, a grzebę sesiony do dywuny, do rozmaitych jestków bele. A skąd nas jece grzebę? No! To ju wam rzeką sterika siebie. Chterne chłopłe wiejsce, spisel naś uczalik sunc, Bernard Zechta. Płeslechejta. Czyj rys jest ze świętym Piotra, płes świece, chłedzele, bela wielge bida. Rys święty Piotr dostel od jedny bialci sztek chleba i schwewel gwe płet pychum, żeby pun Jezus nie widzel. Łeb droga, czy łeni śle przez las, Piotr kryjamku jut. Tak Jezus rzek, Piotrze, te iś. Piotr chłytko chlip wepwiel, łedem gęba i rzek, wej, panie, jenic knimu w gębie. Panu Jezusowi stalo so żel teło wepwiony łe chleba i stłeżili z niego prewdzewi grzebę. Zaśterk śle dali w las, a święty Piotr zez zaczął krejamko jest. Tak Jezus rzekł iś rys, Piotrze, te wiera iś. A Piotr zez chłytyś kło chlip wepwiel i rzekł, nie, panie, jenic knie im. Ale nie powiedaj, Piotrze, bo je wim, że jest jut. Tak Piotr zaczął so zaklenac, a przesegac, że to nie je prywda. Tyle z teło weplwiony o chleba, pun Jezus stłeźl wilci grzebę i Piotrowi płekyzel te inne. Święty Piotr so rozplakl, zaczął pana Jezusa przepraszać i del mu łednęły chleba. I łed te czas rozsum grzebę. A tedy bez ten las siedka sieba, zjedł pól grzeba, siedł dali, zjedł celi. Lenowa, jak na grzebi twa mdzeta szla, to łepasita i ja ci grzebę zbiryta, a serech nie idsta. Jo, dzisy cale getka we grzebach, to słówka tyś muszą bez grzebłewi. Tak tej, grzib, grzyb, grzebę, grzyby, grzebitwa, wyprawa na grzyby. Grzebę piekli na panewce, grzyby pieczone na patelni. Grzebę ważony, grzyby gotowane. Kryjamku jut, jad po kryjomu. Szterk, chwila. Wilci grzebę, wilcze grzyby. Szatany. Serech nie idźta, surowych nie jedźcie. Łepasita, uważajcie. Jo, a w lese opasita, a dobrze wzyryta, co by waso owe jaciłe grzeba nie zwróca. Czym ta so ceplo, a zdrów? Do uczecy za tydzień, waj rumk. A pamiętaj ta, że jak grzeba leć ci łekłe do zdrzy, to łen ju nick, a nick nie urosce.
1: Świat według Romka.

Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów.

0: studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manor.

0: przyjacielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Reklama. Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Uceń zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
4: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi,

0: Twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
1: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia

0: Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
2: Reklama.

Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 20.

0: Nowa oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu w Gowinie to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź

0: kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
2: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
3: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
2: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia,

0: którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię, również 3-0. A w drugim, dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów.

0: wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a

0: kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku.

0: do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy. Podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
5: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymir Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
4: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Jutro zachmurzenie na ogół.

0: duże. Pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Witam serdecznie. Tegoroczny wrzesień chciałbym poświęcić na tematy związane z II wojną światową. Tydzień temu była historia Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Za tydzień historia innej bitwy, nieco mniej znanej, choć równie fascynującej. Ale to musicie poczekać do przyszłego tygodnia. A dzisiaj... Dzisiaj Albert Forster. Kiedy pojawił się tutaj jesienią 1930 roku, miał zaledwie 28 lat. Jedną walizkę i bardzo konkretne zadanie. Uporządkować gdańskie struktury NSDAP i zrobić z nich siłę zdolną przejąć władzę w Wolnym Mieście. Zanim jednak wysiadł na dworcu głównym Gdańsku, zdążył już zrobić całkiem szybką karierę w ruchu nazistowskim. Dorastał we frankońskim Firth. Był najmłodszym z sześciorga dzieci, dyrektora miejscowego więzienia. Dom rodzinny był więc dość specyficznym miejscem. Surowym, podporządkowanym dyscyplinie, a relacje z ojcem nie należały do najlepszych. Znacznie bliżej Forster był związany z matką i starszymi siostrami. W szkole specjalnie się nie wyróżniał. Powtarzał nawet dwie klasy. W 1920 roku zakończył naukę, później ukończył kurs handlowy i znalazł pracę jako urzędnik bankowy. I właśnie wtedy polityka zaczęła zajmować coraz większą część jego życia. W 1923 roku jako 21-letni młody człowiek zainteresował się rozwijającym się ruchem narodowo-socjalistycznym. W Monachium zobaczył maszerujących członków SA, ludzi w charakterystycznych opaskach ze swastyką. Niedługo później sam dołączył do oddziałów szturmowych w rodzinnym mieście. Do NSDAP oficjalnie wstąpił w 1925 roku. To był człowiek, który bardzo szybko odkrył swój największy polityczny talent. Potrafił przemawiać. W rodzinnym Firth nazywano go nawet kaznodzieją. Nie chodziło o szczególnie skomplikowane argumenty. Forster mówił głośno, agresywnie, emocjonalnie i potrafił porwać tłum. Zauważyli go partyjni przełożeni. Najpierw Juliusz Streicher, wydawca skrajnie antysemickiego Der Stürmer, a później sam Adolf Hitler. I właśnie znajomość z Hitlerem będzie miała ogromne znaczenie dla całej jego późniejszej kariery. We wrześniu 1930 roku Forster został

0: wybrany do Reichstagu. Miesiąc później Hermann Göring miał przekazać mu bardzo proste polecenie. Jedzie pan do Gdańska i robi tam porządek. Gdańskie NSDAP było wtedy skonfliktowane i niezbyt silne. Forster miał to zmienić. Po przyjeździe skierował się do siedziby partii przy ulicy Ogarnej 52. Według jednej z relacji pierwszą noc miał spędzić właśnie tam, w biurze. I niemal od razu zabrał się do pracy. 1 listopada 1930 roku uruchomił partyjną gazetę. Prowadził intensywną agitację, organizował spotkania, przemawiał i rozbudowywał struktury NSDAP. Efekty przyszły bardzo szybko. W ciągu 2 lat liczba członków partii w Gdańsku wzrosła z około 1300 do ponad 9500. Liczebność SA zwiększyła się 10-krotnie i doszła do około 1500 ludzi. Forster nie był już tylko wysłannikiem centrali. Budował własne zaplecze i coraz mocniej podporządkowywał sobie gdańską politykę. W maju 1933 roku NSDAP zdobyła w wyborach do Volkstagu ponad połowę głosów. Naziści przejęli władzę wykonawczą w wolnym mieście Gdańsku. Od tego momentu Forster zaczął systematycznie usuwać przeciwników. Nie chodziło tylko o polityczne naciski. W grę wchodziły groźby, zastraszanie i przemoc. W 1934 roku do odejścia zmuszono prezydenta Senatu Hermana Rauschninga, który opowiadał się za bardziej ugodową polityką wobec Polski. Sam Forster coraz mocniej wzrastał w Gdańsku. Mieszkał przy ulicy Piwnej, później przeniósł się do willi przy dzisiejszej ulicy Bora Komorowskiego. Na Wyspie Sobieszewskiej zaczęła powstawać jego pozamiejska rezydencja. Rósł nie tylko jego majątek, ale przede wszystkim pozycja. W 1934 roku ożenił się z Gertrudą Deitz. Ślub cywilny odbył się w kancelarii Rzeszy, a świadkami byli Adolf Hitler i Rudolf Hess. Trudno o bardziej czytelny sygnał, jak blisko Forster znalazł się wówczas centrum nazistowskiej władzy. Pod koniec lat 30. sytuacja w Gdańsku robiła się coraz bardziej napięta. Po odrzuceniu przez Polskę niemieckich żądań wobec wolnego miasta rosła presja na polskie instytucje i miejscową Polonię. Atakowano polskich kolejarzy, listonoszy i urzędników, nasilano inwigilację, organizowano prowokacje. 23 sierpnia 1939 roku Senat Wolnego Miasta przyjął dekret, który uczynił Alberta Forstera głową państwa. Człowiek, który 10 lat wcześniej przyjechał do Gdańska z jedną walizką, miał już w rękach praktycznie pełnię władzy. Do wybuchu wojny pozostało kilka dni.
1: Szumi Historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz...

0: trafisz do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama. Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Pod koniec sierpnia 1939 roku Forster czekał już właściwie tylko na sygnał z Berlina. Miał przygotowany dokument dotyczący włączenia Gdańska do Rzeszy. Pierwotnie wszystko miało wydarzyć się 26 sierpnia, ale Hitler w ostatniej chwili przesunął termin rozpoczęcia wojny. Forster musiał czekać. 1 września czekać już nie musiał. Niemcy zaatakowały Polskę. Pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień na Westerplatte. Rozpoczęły się walki o Pocztę Polską, a w Gdańsku uruchomiono przygotowany wcześniej mechanizm przejęcia.

0: wsparcia polskich instytucji. Forster wysłał do Hitlera telegram informujący o włączeniu Wolnego Miasta do III Rzeszy. Odpowiedź przyszła rano. Dla Forstera oznaczało to spełnienie politycznego celu, do którego zmierzał od początku swojej działalności w Gdańsku. Tego samego dnia udał się do siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Karla Jakoba Burchharda. Zakłopotania raczej nie było. Forster oznajmił mu po prostu, że jego misja dobiegła końca. Traktat wersalski został przez Niemcy odrzucony, a on ma opuścić Gdańsk. Kilka dni później zaczyna się już zupełnie inny rozdział. Między 10 a 15 września Forster miał zwołać tajne spotkanie regionalnych działaczy NSDAP, urzędników i przedstawicieli najważniejszych instytucji. Uczestnikom nakazano absolutną tajemnicę. Forster przedstawił sytuację tak, jakby na Pomorzu grudziło polskie powstanie, które należało zdusić, zanim w ogóle się zacznie. W praktyce oznaczało to przygotowanie terroru. Za zagrożenie uznano m.in. przedstawicieli polskiej inteligencji, duchowieństwa, działaczy społecznych oraz Żydów. Wykonanie zbrodniczych działań powierzono strukturom SS, policji i żandarmerii. 19 września do Gdańska przyjechał Hitler. Miasto przygotowywano na jego przyjazd jak na wielki, triumfalny spektakl. Tłumy, transparenty, dekoracje, uroczysty przejazd przez centrum. Hitler odwiedził również Westerplatte. Niemieckie dowództwo nie miało powodów do zachwytu, bo polska załoga broniła składnicy przez 7 dni, znacznie dłużej niż zakładano. Hitler nie chciał się nawet osobiście spotkać z marynarzami Schleswiga-Holsteina. Za to tuż za nim po Westerplatte szedł Albert Forster. Był wtedy u szczytu potęgi. Jesienią 1939 roku rozpoczęła się fala masowych zbrodni na Pomorzu. Piaśnica, Szpęgawsk, Mniszek i kolejne miejsce egzekucji stawały się elementem planowego zniszczenia polskich elit i zastraszania pozostałej ludności. 8 października ziemie województwa pomorskiego zostały wcielone do III Rzeszy. 23 października oficjalnie powstał Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, a Forster został jego namiestnikiem. Miał teraz władzę nad znacznie większym obszarem niż przed wojną. Ruszyła brutalna germanizacja. Forster należał przy tym do ludzi, którzy bardzo mocno korzystali ze swojej osobistej relacji z Hitlerem. W nazistowskim aparacie krążyły wręcz opowieści, że jako jeden z nielicznych mógł pozwolić sobie na kontrakt z Führerem niemal w dowolnej chwili. Forster chętnie tę bliskość demonstrował. Potrafił powoływać się na rzekomą wolę Hitlera nawet wtedy, gdy sam Hitler o danej sprawie mógł nic nie wiedzieć. Znacznie gorzej układały się jego stosunki z Heinrichem Himmlerem. Jesienią 1941 roku Himmler pojawił się w rezydencji Forstera na Wyspie Sobiszewskiej i odwiedził Schutthof. Wkrótce obóz został włączony do systemu państwowych obozów koncentracyjnych SS. Forster i Himmler pozostawali jednak w konflikcie. Gauleiter Gdańska miał drwić z obsesji Himmlera na punkcie czystości rasowej i otwarcie okazywać mu niechęć. Rok później w Gdańsku pojawił się Joseph Goebbels. Propagandowe uroczystości, przemówienia, nazistowska oprawa, wszystko sprawiało jeszcze wrażenie stabilnego świata zbudowanego przez ludzi takich jak Forster. Ale za fasadą zaczynały się pojawiać pęknięcia. Niemcy przestały wygrywać wojnę. Front zaczął się przesuwać w stronę granic Rzeszy. I człowiek, który przez kilkanaście lat budował swoją pozycję w Gdańsku, powoli musiał zmierzyć się z czymś, czego przez większość swojej kariery chyba w ogóle nie brał pod uwagę. Z możliwością całkowitej klęski.
1: Szumi historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Szumi Historie.
1: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Jesienią 1944 roku klęska Niemiec była już coraz bardziej widoczna. Armia Czerwona znajdowała się coraz bliżej granic Rzeszy, a Albert Forster teraz jako komisarz obrony próbował przygotować Gdańsk i Pomorze do walki. Do budowy umocnień skierowano około 90 tysięcy kobiet i mężczyzn. Kopano rowy przeciwpancerne, budowano wały, przygotowywano kolejne linie obrony. Powstały również oddziały Volkssturmu. Do walki wysłano ludzi, którzy w normalnych warunkach nigdy nie powinni znaleźć się na froncie. Nastolatków i starszych mężczyzn. Na początku 1945 roku sytuacja zaczęła się rozpadać całkowicie. W styczniu rozpoczęto ewakuację obozu Stutthof. Więźniów pędzono w marszach śmierci. W czasie tych działań życie mogło stracić około 18 tysięcy ludzi. Jednocześnie Forster długo zwlekał z ewakuacją niemieckiej ludności cywilnej. Mieszkańcom wciąż powtarzano, że sytuacja jest pod kontrolą, choć front zbliżał się z każdym dniem. Na drogach zaczynał panować kompletny chaos. Setki tysięcy ludzi próbowały dostać się w stronę wybrzeża i portów. W tym samym czasie niemieckie władze karały najmniejszy przejaw odmowy dalszej walki. W nowym porcie żandarmeria powiesiła na latarni 16-letniego chłopca. Kilka dni wcześniej dostał mundur i karabin. Starsi żołnierze Wehrmachtu mieli namówić go, żeby wrócił do domu. Został za to potraktowany jak dezerter. W marcu 1945 roku Forster pojechał jeszcze do Berlina. W bunkrze kancelarii Rzeszy próbował przekonać Hitlera, że Gdańska nie da się już utrzymać. Ten sam Forster, który przez lata budował swoją pozycję na absolutnej lojalności wobec Führera, teraz zderzał się z rzeczywistością, której Hitler nie chciał przyjąć do wiadomości. Miasto było stracone. I wtedy Forster zrobił coś, co szczególnie mocno kontrastuje z wydawanymi wcześniej rozkazami. Uciekł. Dokładny przebieg jego ucieczki nie jest jasny. Według jednej relacji przedostał się ze swoim sztabem na Hel. Tam miał jeszcze domagać się zabrania zgromadzonych kosztowności, a później odpłynąć statkiem do Danii. Inne relacje mówią, że chociaż przebywał na Helu, nie pojawił się już wśród walczących tam niemieckich żołnierzy. Człowiek, którego aparat władzy karał śmiercią za decyzję, sam opuścił swoich ludzi w chwili, kiedy wszystko się rozpadło. Po wojnie Forster znalazł się w alianckiej strefie okupacyjnej w rejonie Hamburga. Został internowany, a 12 sierpnia 1946 roku przekazano go Polsce. Proces rozpoczął się 5 kwietnia 1948 roku w dawnej gdańskiej Sporthalle, budynku dzisiejszej Opery Bałtyckiej. Zainteresowanie było ogromne. Proces określano mianem Małej Norymbergi. Sala była wypełniona, a na zewnątrz ustawiono megafony, żeby ludzie, którzy nie dostali się do środka, mogli słuchać przebiegu rozprawy. Wejście było biletowane. Forster siedział teraz przed sądem w mieście, w którym kilkanaście lat wcześniej przemawiał do tysięcy zwolenników i praktycznie niepodzielnie rządził. Akt oskarżenia obejmował m.in. jego działalność w NSDAP, udział w działaniach wymierzonych w państwo polskie oraz odpowiedzialność za prześladowania i masowe mordy ludności polskiej. Linia obrony była dość typowa dla wielu nazistowskich dygnitarzy. Forster próbował przekonywać, że wykonywał polecenia swoich przełożonych. Twierdził, że jego pobyt w Gdańsku początkowo miał być tylko tymczasowy, a wydarzenia potoczyły

0: zachowywały się w sposób, nad którymi nie miał pełnej kontroli. Proces trwał 3 tygodnie. 29 kwietnia 1948 roku zapadł wyrok. Albert Forster został uznany za winnego zbrodni przeciwko państwu i narodowi polskiemu i skazany na śmierć. Podczas odczytywania wyroku miał zachowywać spokój. Dopiero kiedy na jego dłoniach pojawiły się kajdanki, świadkowie zauważyli, że ręce zaczęły mu drżeć. Potem zaczęło się długie oczekiwanie. Forster składał prośby o ułaskawienie. Próbował także przekazywać polskim władzom informacje i dokumenty, które miały poprawić jego sytuację, ale po sprawdzeniu uznano je za bezwartościowe. Przez pewien czas przebywał jeszcze w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. Później został przewieziony do Warszawy, do więzienia na Mokotowie. Wyrok wykonano 28 lutego 1952 roku o godzinie 10. Kiedy poinformowano go, że nadszedł moment egzekucji, Forster miał być oburzony, że następuje to dopiero po tak długim czasie. Jego żona została oficjalnie poinformowana o śmierci dopiero 2 lata później. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Szumi Historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Reklama. Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
3: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
2: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama. Reklama.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
2: Nie ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polski Orlen uspokaja. Po włączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
3: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
2: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. O zarzutach dla trzech osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
4: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
2: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
5: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
2: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu możliwe na zachodzie kraju, najwięcej rozpogodzeń na Podkarpaciu. I tam też o poranku mgły.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.